0: sprzed monumentu Waszyngtona, gdzie miał być wielki dzień, gdzie miała odbywać się wielka impreza z okazji 250 lat Stanów Zjednoczonych. Paweł Żuchowski.
1: Dziękujemy za te relacje. Z Pawłem połączymy się jeszcze w kolejnych faktach. Przedstawiciele Hamasu i Hezbollahu spotkali się z szefem irańskiej dyplomacji Abbasem Araghchim podczas ceremonii pogrzebowej najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego w Teheranie, poinformowała agencja IRNA. W uroczystościach uczestniczą delegacje wspieranych przez Iran ugrupowań określanych przez część państw Zachodu jako organizacje terrorystyczne. Według doniesień Hamas reprezentował m.in. Mohammad Darwish, a Hezbollah byli i obecni politycy tej organizacji. IRNA nie podała szczegółów rozmów. Agencja AFP przypomina, że Iran od lat wspiera tak zwaną oś oporu, obejmującą m.in. Hamas, Hezbollah i jemeńskich Houthi. Teheran pozostaje objęty międzynarodowymi sankcjami za wspieranie tych ugrupowań.
2: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
1: Francja w ćwierćfinale Mundialu zagra z Marokiem. Trójkolorowi w 1/8 finału wygrali z Paragwajem 1-0. Jak informowaliśmy w faktach, jedyną bramkę zdobył w 70. minucie Kylian Mbappé, który pewnie wykorzystał rzut karny. Dziś wieczorem kolejne spotkanie, bardzo ciekawie zapowiadające się. O 22:00 Brazylia zagra z Norwegią. W faktach teraz Lublin. Połączenie w jedną sieć wszystkich parków i terenów zielonych proponują tamtejsi naukowcy. Ich zdaniem w mieście należy stworzyć tak zwane zielone korytarze.
3: Wychodząc z domu, wchodzimy w zieleń, możemy się przemieszczać z tymi zielonymi korytarzami. Największe wyzwanie to jest właśnie osiągnięcie ciągłości. No, łącznie zaproponowaliśmy w tej koncepcji 199 terenów. To są tereny większe, mniejsze.
4: To realne?
3: No to już istnieje w znacznej mierze.
4: No ale trzeba to łączyć. Czy to łączenie jest realne?
3: To jest realne i to jest projekt na wiele, wiele lat, ale chodzi o to, żeby mieć wizję.
1: Z Janem Kamińskim z Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Bezpieczny wypoczynek nad wodą, nawadnianie podczas upałów i szukanie schronienia w czasie burzy. Strażacy przypominają o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. O tym, co robić w sytuacjach kryzysowych podczas wakacji, opowiedział nam aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Rozmawiał z nim dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Z jednej strony przed upałami chcemy się chronić w ten sposób, żeby ograniczyć dopływ tego gorącego, ciepłego powietrza i mówimy o tym, żeby faktycznie zamykać okna. I w ciągu dnia, wtedy, kiedy jest ta pora najbardziej, ta gorąca pora najbardziej intensywna, to jest wskazane, oczywiście. Ale wieczorami, kiedy robi się już chłodniej, musimy wietrzyć nasze domy. Dlatego, że wieczorami przychodzi ten cichy zabójca, tlenek węgla. Szczególnie, tak jak wspomniałem, w tych miejscach, gdzie dochodzi do procesu spalania poprzez wykorzystywanie urządzeń grzewczych. I to jest taki algorytm, można powiedzieć, postępowania, jeśli chcemy bezpiecznie po prostu przeżyć te największe upały w naszym kraju. Oczywiście pamiętamy o nawadnianiu się, o możliwym schładzaniu, o stosowaniu kompresów, jeśli mówimy o osoby starsze. Pamiętajmy, że mamy osoby, które nie poruszają się swobodnie, są osoby z niepełnosprawnościami, ale osoby seniorzy, którzy po prostu są w naszych domach, nie mają możliwości sprawnego poruszania się. Tutaj powinniśmy na nich zwrócić uwagę, też mieć możliwość, czy tak zorganizować nasz czas, żeby zaopiekować się nimi, żeby stosować zimne okłady, jeśli będzie to potrzebne, ale dla nas, dla osób poruszających się, dla osób młodych, najważniejsze jest nakrycie głowy, szczególnie kiedy wychodzimy na zewnątrz, odpowiednie nawodnienie się, unikanie przebywania w słońcu, bo przypomnijmy, że najgorszą sytuacją w tym okresie to udar cieplny. Wielu z nas jest narażonych na ten udar cieplny, jeśli chodzimy z odkrytą głową, jeśli stosownie nie nawadniamy się, jeśli też, można powiedzieć, pijemy za dużo takich płynów, które nas odwadniają, a to myślę tutaj o alkoholu, o może zbyt dużej ilości kawy, choć z tą kawą też są zdania podzielone, ale generalnie chodzi o takie płyny, które powodują odwodnienie organizmu. To nie jest skazane w tym okresie i no, jeśli będziemy w jakiś sposób przegrzani, powinniśmy pamiętać, że numer alarmowy jest tym numerem, po który powinniśmy sięgnąć i skorzystać. Natomiast jeśli jesteśmy osobą, która może uratować kogoś, kto na przykład ma udar cieplny, pamiętajmy o tym, by przenieść czy ewakuować tą osobę w miejsce cienia. Spróbujmy zastosować okłady. Jest też taka możliwość, żeby schłodzić tą osobę w jakiś sposób na plaży, kiedy korzystamy ze słońca. Wtedy, kiedy mamy udar cieplny, powinniśmy stopniowo składać taką osobę, oczywiście powiadomić ratowników, poczekać na to wsparcie, ale już w tym momencie próbować zareagować tak, żeby te osoby w jakiś sposób uratować, czy pomóc im przetrwać do momentu, w którym będzie ta profesjonalna pomoc medyczna udzielona.
6: Za nami rekordowo ciepłe dni, ale też padły rekordy dotyczące liczby utonięć. To też jest duży problem, w tym zwłaszcza, że wakacje dopiero się rozpoczęły.
5: No niestety niechlubnie zaczęliśmy okres wakacyjny w Wielkopolsce. W piątek strażacy interweniowali w dwóch powiatach, w powiecie szamotulskim i w powiecie ostrzeszowskim. Niestety w jednej i w drugiej sytuacji nie udało się uratować życia człowieka. W powiecie szamotulskim przy jeziorze Pamiątkowskim, co prawda strażacy nurkowie wyciągnęli 16-latka z wody, ale no, przebywał on pod nią około 40 minut od momentu zgłoszenia. Po tych kilkudziesięciu minutach strażacy skutecznie zlokalizowali go, udzielili wspólnie z ratownikami medycznymi pomocy. Ten chłopiec został przetransportowany do szpitala, jednak no, nie udało się go uratować. Pamiętajmy, że bezpieczny wypoczynek nad wodą to w takich miejscach, gdzie mamy strzeżone kąpieliska. To po pierwsze. Ratownicy, którzy są na plaży, ratownicy wodni, mają za zadanie pomóc nam bezpiecznie przeżywać ten czas rekreacji, ale pamiętajmy, że to bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych. Jeśli nie będziemy stosowali się do regulaminów kąpielisk, jeśli nie będziemy słuchali poleceń, które po prostu przekazują ratownicy, jeśli nie będziemy pamiętali o tych podstawowych zasadach, tak, czyli że opalanie się na plaży jest ok, ale przegrzanie się powoduje udar cieplny, nawadnianie się, nie wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu, ale też nie wchodzenie do wody, kiedy zjemy obfity posiłek. To są podstawowe zasady, które poprzez stosowanie ich, które mogą nam pomóc w tym, by po prostu przeżyć ten czas urlopu, wakacji bezpiecznie, wypływając gdzieś dalej. Pamiętajmy o kamizelkach asekuracyjnych, o kapokach. Zwracajmy uwagę na dzieci. Jeśli sami jesteśmy dobrymi pływakami, staramy się wypłynąć, czy chcemy wypłynąć gdzieś w jezioro, pamiętajmy o urządzeniu asekuracyjnym, o bojce, o pasie węgorz. Tak? Ci, którzy pływają, wiedzą, jakie sprzęty mogą użyć do tego, by zadbać o własne bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że nawet największy, najbardziej zbudowany człowiek nie jest w stanie przewidzieć, co mu się stanie w wodzie. Czy nie zasłabnie, czy nie będzie miał skurczu. I co wtedy, kiedy będzie na środku jeziora, nie powiadomi nawet swojej rodziny, że idzie popływać, a nie będzie nikogo pod ręką, kto będzie mu w stanie pomóc. Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, zanim zaczniemy korzystać z wody, z tej rekreacji nad jeziorami, nad kąpieliskami.
6: Najpierw burze, najpierw upały, a potem burze. To jest to, z czym również w ostatnich dniach mierzyli się wielkopolscy strażacy. Powalone drzewa, połamane gałęzie, na szczęście bez poszkodowanych.
5: Dokładnie. Najpierw prognozy wyraźnie wskazywały na wysokie temperatury i można powiedzieć, że padły rekordy, albo przynajmniej jedne z takich dni, które są rekordowe w historii naszego kraju pod względem wysokości temperatury, ale trzeba pamiętać, że tak wysokie temperatury powodują zderzenie się różnych mas powietrza, co w efekcie powoduje burze. Oczywiście jako strażacy jesteśmy przygotowani do interwencji w takich sytuacjach i te prognozy pogodowe, które codziennie po kilka razy są aktualizowane i przesyłane do strażaków przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, sytuacja, która jest monitorowana przez zarządzanie kryzysowe i myślę tutaj jako szczytowe rządowe centrum bezpieczeństwa. Ten przepływ informacji jest i nawet po alertach, które trafiają do naszych mieszkańców, które są przekazywane też poprzez aplikację RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, do którego zachęcam, żeby zerkać, żeby zainstalować tę aplikację. Tam te wszystkie alerty są mieszkańcom przekazywane. Podczas burz pamiętajmy o tym, by nie chować się pod drzewem. Starajmy się wybrać, jeśli mówimy o przebywaniu na zewnątrz, takie miejsca, które są dość stałe, gdzie to jest infrastruktura stała. Tak? Możemy zejść do takich przejść, gdzie no one znajdują się na przykład w większych miastach pod skrzyżowaniami. Tak? Możemy zejść do miejsc, gdzie schodzimy do tramwajów, w Warszawie do metra. Są różne miejsca, gdzie mamy stałą infrastrukturę. Nawet przejście pod kamienicą jest tym miejscem, gdzie mając nad sobą i wokół siebie ściany, jest to bezpieczne na tyle miejsce, żeby przeczekać największą anomalię pogodową i zawieruchę. No ale żeby nie zostać zaskoczonym na zewnątrz, będąc już na urlopie, na wypoczynku, czy chociażby idąc, przemieszczając się między pracą, czy po pracy idąc chociażby na zakupy, zwracajmy uwagę na zagrożenia pogodowe, na te prognozy, które się pojawiają. Dziś mamy wiele narzędzi, żeby tak naprawdę skorzystać. Od internetu, przez aplikacje, przez radio, telewizję. Cały czas jesteśmy bombardowani tymi informacjami w momencie, kiedy dochodzi do tych największych zagrożeń pogodowych i prognoz, więc nie lekceważmy po prostu tego. Stosujmy się do tych zaleceń, bo no, często okazuje się, że strażacy, kiedy interweniują, dobrze jest, jeśli tylko mają do czynienia z powalonymi drzewami czy gałęziami, zerwanymi liniami energetycznymi, czyli można powiedzieć tylko infrastrukturą, w której nie ucierpiał człowiek. Mówię tylko, dlatego że dla nas najcenniejsze jest zawsze życie człowieka i ratowanie życia i zdrowia człowieka. I bardzo niebezpieczne są sytuacje albo tragiczne są zdarzenia, w których na przykład drzewo przygniata osoby, w których ludzie uwięzieni w samochodach, na które przewróciło się drzewo, no są w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia, albo wręcz giną, bo poruszając się drogą przewróciło się na nich drzewo, no i niestety ponieśli śmierć na miejscu.
1: Z aspirantem Martinem Halaszem z Wielkopolskiej Straży Pożarnej rozmawiał Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. O trzeciej utrudnienia na A1 w Śląskiem i S17 w Lubelskiem. Kierowcy, dajcie głośniej. Mężczyzna, który w minionym tygodniu groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, usłyszał zarzuty. A za oceanem ewakuacja i opóźnienie uroczystości. Tłumy wciąż liczą na udane świętowanie uzyskania niepodległości. Uwaga kierowcy na A1 w Śląskiem. Między węzłami Piekary Śląskie i Pyżowice zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest w tej chwili jeden pas w kierunku Łodzi. Utrudnienia także na drodze S17 w Lubelskiem. Tam na odcinku między węzłami Trojanów i Ryki Północ osobówka uderzyła w bariery. W kierunku Warszawy przejedziecie tylko lewym pasem. Jedźcie ostrożnie. Do 3 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w czwartek groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Nikomu nic się nie stało. Napastnik usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Za co będzie odpowiadał mężczyzna?
2: Napastnikowi postawiono zarzut kierowania gróźb karalnych wobec pracowników urzędu. Jest teraz pod policyjnym dozorem. Mężczyzna wszedł do jednego z pokoi w sosnowieckim urzędzie, a w chwilę potem wyciągnął nóż i zaczął grozić dwóm urzędniczkom. Kiedy na miejsce dotarli policjanci, mężczyzna już wyszedł, ale niebawem został zatrzymany. Był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie, a powodem rozdrażnienia napastnika miały być informacje o opłatach czynszowych.
1: Te fakty zebrał reporter RMF FM Marcin Buczek. A teraz w faktach aktualny obraz tego, co dzieje się za oceanem. Wielkie oczekiwanie i niepewność wśród zgromadzonych przed monumentem Waszyngtona w Stanach Zjednoczonych. Tłumy przyszły wysłuchać przemówienia Donalda Trumpa z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Jak już informowaliśmy, wydarzenie zostało wstrzymane z powodu decyzji Secret Service o ewakuacji terenu przez niebezpieczne warunki pogodowe. W faktach ponownie nasz korespondent Paweł Żuchowski.
3: A ja spotkałem tutaj Polaków, którzy przyszli wysłuchać przemówienia prezydenta Donalda Trumpa. Na razie zawód, bo słyszymy, że być może impreza się nie odbędzie.
4: Nie, impreza na pewno się odbędzie, tylko może będzie poślizg czasowy, nie?
3: No ale wszyscy mają ten teren opuścić. Secret Service informuje, że należy się ewakuować.
4: No tak, myślę, że to kwestia paru godzin i wiesz, i wszyscy powrócą, bo to w końcu jest to istotny moment w historii stanu, więc przypuszczam, że wszyscy po tej burzy powrócą tutaj, nie?
3: Jak pani podchodzi do tego wszystkiego, co się dzieje? No bo to rzeczywiście wielki dzień dla Ameryki.
5: Jestem zawiedziona tym, że trzeba będzie wyjść, bo jest tak dużo ludzi i są ogromne kolejki.
3: A później trzeba będzie przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa.
5: Trzeba znowu stać w kolejce, znowu przejść przez security.
4: Damy radę.
3: Ale trochę optymizmu, czekamy w takim razie na informację, co się tutaj wydarzy. Sprzed monumentu Waszyngtona Paweł Żuchowski.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Odpoczynek z psem lub kotem? Dlaczego nie? Pod lupą faktów zasady, jakie obowiązują w czasie podróży z czworonogami. W Unii Europejskiej zwierzę musi mieć mikrochip, ważne szczepienie przeciwko wściekliznie i europejski paszport. Przypomina o tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
7: Trzeba pamiętać, że jeżeli nasz zwierzak jest szczepiony przeciwko wściekliźnie po raz pierwszy, to od szczepienia do wyjazdu musi minąć co najmniej 21 dni. Zwierzę powinno podróżować z właścicielem, a jeśli jedzie z inną osobą, podróż obu nie może dzielić więcej niż 5 dni. Bez dodatkowych formalności można przewozić maksymalnie 5 zwierząt. Niektóre kraje mają też dodatkowe wymagania. Na przykład podróżując do Finlandii, Irlandii czy na Maltę, psy muszą wcześniej przejść obowiązkowe odrobaczanie. Z kolei przewożąc psa samochodem przez Niemcy, trzeba dodatkowo odpowiednio go zabezpieczyć w transporterze lub specjalnymi szelkami. Za przewożenie psa luzem grozi mandat.
1: Pozostajemy w tematyce wakacji. W tym roku, jak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej, ponad połowa Polaków spędzi urlop w kraju. Wiele osób postanowiło zatrzymać się w Szczecinie.
8: Na pewno idziemy na Starówkę, na pewno dźwigozaury, to na 100%. I Jasiek też jeszcze chcieliśmy zobaczyć.
9: Zamek Książąt Pomorskich.
8: I Zamek Książąt Pomorskich, i oczywiście Wały Chrobrego tak samo. Pokręcimy się.
10: Podoba ci się w Szczecinie?
8: Tak.
10: A co byś chciał zobaczyć, albo co zobaczyłeś już?
8: Stadion Pogoni Szczecin.
10: I co, fajny stadion?
11: Mhm. Jeszcze mam plan na koniec zwiedzić Morskie Centrum Nauki. To super piękne miasto.
12: Na pewno wrócimy, na pewno. Warto przyjechać.
1: Te głosy zebrała nasza reporterka Anna Pałamar. Amp Football, czyli piłka nożna dla osób po amputacji kończyn lub z wadami kończyn, zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek rozmawiał z reprezentantami Polski Marcinem Oleksem i Anną Raniewicz.
9: W jakim miejscu teraz jest Amp Football kobiet w Polsce?
13: Jeżeli chodzi o Amp Football kobiet w Polsce, to cały czas bardzo mocno się rozwijamy. Szukamy nowych dziewczyn, ponieważ teraz gramy, w tym roku zaczęłyśmy grać mecze na lidze męskiej, czyli mamy dwie drużyny kobiece. To jest tak naprawdę coś pierwszego w ogóle na świecie, bo nigdzie wcześniej, pierwszego na pewno w Europie, przepraszam, bo nigdy wcześniej w Europie nie było czegoś takiego. No i w przyszłym roku mamy Mistrzostwa Świata, więc bardzo mocno staramy się o jeszcze więcej zawodniczek, które mogą nas wesprzeć, żeby zdobyć wspólnie ten złoty medal.
9: Czy ten Kraków uda się? Czy to już można powiedzieć?
13: Cały czas czekamy na potwierdzenie, tak naprawdę w sierpniu się dowiemy. Mam jednak nadzieję, że Kraków wygra tą kandydaturę, ponieważ jesteśmy profesjonalistami, jeżeli chodzi o futbol. Organizowaliśmy już duże imprezy, też jesteśmy brązowymi medalistkami Mistrzostw Świata, więc mam nadzieję, że to wszystko wpłynie właśnie na to, że jednak to Polska będzie organizatorem Mistrzostw Świata.
9: Opowie Pani troszkę o swojej drużynie?
13: W mojej drużynie jest teraz około 30 dziewczyn. Na początku było nas tylko kilka. Szukamy się w internecie, szukamy się na różnych zbiórkach, szukamy się poprzez protetyków, lekarzy, fizjoterapeutów, ponieważ wiemy, że...
9: To jest taka poczta pantoflowa trochę.
13: Tak, poczta pantoflowa, ponieważ wiemy, że tak naprawdę osoba z niepełnosprawnością i do tego jeszcze kobieta plus piłka nożna, to nie jest coś oczywistego. My same po sobie wiemy, że żadna z nas nie trenowała wcześniej piłki nożnej, nawet nie interesowałyśmy się tym. Okazuje się, że jednak każda kobieta jest w stanie grać w piłkę i jest w stanie grać na wysokim poziomie. Więc szukamy się, rozwijamy się. Obecnie mamy dziewczyny zarówno w wieku nastoletnim, jak i w wieku na przykład 50 lat, także jest to bardzo szeroka kategoria wiekowa. Nie są różne kobiety, kobiety pracujące, prawniczki, nauczycielki, uczennice, mamy, bardzo różne osoby, ale to, co nas łączy, to tak naprawdę wspólny cel, ale też taka ambicja, wytrwałość, wiara w to, że jesteśmy niepokonane, że możemy zrobić wszystko i że mimo tej niepełnosprawności tak naprawdę pokazujemy, że możemy uprawiać sport i nic nas nie zatrzyma.
9: Chyba z tego, co słyszę, możecie rzucić sobie taki cel jak walka o Mistrzostwo Świata, no skoro już macie wyniki, a kadra się rozwija.
13: Myślę, że tak. Myślę, że jak już jechałyśmy na poprzednie Mistrzostwa Świata, no to to był nasz cel, zdobyć złoto. I było naprawdę blisko, zabrakło dosłownie gola. Natomiast teraz rozwinęłyśmy się jeszcze bardziej, minęły praktycznie 2 lata, jeszcze mamy rok pracy przed sobą. Widzimy ogromne postępy, bo każda z nas trenuje kilka razy w tygodniu, mimo właśnie pracy, to gdzieś tam ta piłka nożna jest bardzo ważnym celem w naszym życiu. No i widzę bardzo mocny rozwój tak naprawdę. Widzę tą pracę, widzę, że drużyna bardziej stara się być jednością i dajemy sobie wsparcie, więc no jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że te złoto spokojnie zdobędziemy.
9: Największa wartość tej kadry, Pani okiem?
13: Myślę, że jest to charakter. Charakter dziewczyn, dlatego, że każda z nas jest inna, to wiadomo, tak jak każdy człowiek. Natomiast my wszystkie jesteśmy niezłomne. Niezłomne, ponieważ wiele dziewczyn przeszło nowotwory, wiele dziewczyn miało wypadki, wiele urodziło się po prostu z niepełnosprawnością i każda z nas, mimo tego, że no, mamy różne trudności w życiu, może bardziej wyzwania, pokazuje, że mimo wszystko można żyć fajnie, można uprawiać sport i myślę, że właśnie ten charakter, taki duch walki, to jest nasza taka wspólna cecha.
9: Może już jest plan przygotowań do Mistrzostw Świata, jak to będzie wyglądało?
13: W tym roku mamy comiesięczne zgrupowania. Chcemy cały czas się rozwijać, szukać właśnie nowych zawodniczek. Mamy też kolejny wspólny mecz między polskimi drużynami we wrześniu. Warta kontra Furia Warszawa. Natomiast planujemy też kamp międzynarodowy we Francji, żeby poznać inne zawodniczki, zobaczyć jak one trenują, może podpatrzeć coś albo po prostu zobaczyć, czego możemy się obawiać. A w przyszłym roku, no mam nadzieję, że będzie jakiś międzynarodowy mecz, gdzie będziemy mogły się sprawdzić tak naprawdę, bo wiemy, że ten nam futbol w Polsce kobiecy dopiero się rozwija i to trwa kilka lat i nie mamy zbyt wielu możliwości spróbowania tej gry, tak? W tym roku miałyśmy tylko raz możliwość zagrania z mistrzyniami świata, Kolumbią. Niestety te oba mecze zremisowane i przegrane, natomiast to nie znaczy, że myślimy o sobie źle, tylko po prostu znaczy to, że musimy więcej trenować i skupić się na tym, co po prostu nam nie wychodziło. Natomiast mam właśnie nadzieję, że te mecze międzynarodowe będziemy mogły zagrać i to najbardziej nas rozwinie.
9: Am Football, czuje Pani, że jest już jako dyscyplina zdecydowanie bardziej rozpoznawalna niż kilka lat temu w ogóle w Polsce? Jak rozmawia Pani ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną?
13: Zdecydowanie tak, bo nawet jak gdzieś idę i ktoś mnie pyta, co robisz w życiu i tak dalej, ja mówię, no prawie mam futbol i od razu tłumaczę, że to jest sport dla niepełnosprawnych, bez nóg, bez rąk i oni wiedzą, dobra, ja wiem, co to jest.
9: Nie trzeba tłumaczyć.
13: Nie musisz tłumaczyć. A na początku, 4 lata temu, jak zaczynałam trenować, to tak, am futbol, bez nóg, bez rąk, takie bardzo duże zdziwienie. A teraz naprawdę popularność jest ogromna, dlatego, że no, bardzo dużo osób oglądało nas na Mistrzostwach Świata. Bardzo dużo gdzieś tam kibicowało i dalej jakby czujemy takie wsparcie kibiców, więc no, mam nadzieję, że się rozwija i będzie jeszcze lepiej.
9: Jest ze mną Marcin Aleksy, witam serdecznie.
14: Dzień dobry, witam.
9: Panie Marcinie, przygotowujecie się do Mistrzostw Świata w listopadzie w Meksyku. Jak te przygotowania idą?
14: Dokładnie tak. Myślę, że jak chyba nigdy wcześniej. Myślę, że też nastawienie w zespole jest dużo inne, bo ja debiutowałem w 2022 roku w Turcji na Mistrzostwach Świata. Ten zespół wyglądał trochę inaczej, może te same osoby, ale nastawienie jest w ogóle inne. Myślę, że też tutaj dało to zwycięstwo w Lidze Narodów nad Turcją, Mistrzami Świata, tej pewności w końcu zespołowi, bo myślę, że od wielu lat futbol w Polsce jest na najwyższym poziomie, tylko gdzieś chyba brakowało wiary w to, że naprawdę jesteśmy bardzo dobrzy. No i dziś jest też nowy trener, nowy bodziec, który gdzieś tam, myślę, że z tych wszystkich stylów wcześniejszych, gdzie mieliśmy trenerów w kadrze, myślę, że to wszystko fajnie pomieszał, połączył, też wielu zawodników znalazło swoje inne pozycje niż dotychczas. Także idzie wszystko w dobrą stronę. Wiadomo, Mistrzostwa Świata też pokażą wszystko i co innego, bo jest tam wiele zespołów, które chcą wygrać te Mistrzostwa Świata. Tak jak my się rozwijamy z dnia na dzień, tak samo inne kraje się rozwijają, ale myślę, że rośnie w nas duża pewność.
9: A jak wyglądają te przygotowania, tak w szczegółach, jaki plan macie do listopada przygotowań?
14: Plan ma każdy indywidualny. Trenerzy przygotowali dla każdego zawodnika, czy to obrońca, czy pomocnik, czy napastnik. Każdy ma inne przygotowania. Wcześniej były po prostu takie same. Dzisiaj każdy zawodnik na swojej pozycji ma inny tryb przygotowania. Zgrupowania, wiadomo, to są weekendowe zgrupowania kadry, gdzie też szlifujemy formę pod względem na boisku. Mamy też teraz, jesteśmy w trakcie ligi, gdzie podtrzymujemy też swoją dyspozycję. Jeszcze jest długi czas do tego listopada. Mamy nadzieję, że też ta pogoda nam nie przeszkodzi, bo u nas już jednak będzie w listopadzie troszkę chłodniej. Polecimy do Meksyku, gdzie na pewno troszkę zastanie nas inne temperatury, ale mówię, trenują wszyscy ciężko. Trenerzy też to kontrolują, ale co idzie zauważyć, że zawodnicy już sami siebie nawzajem kontrolują, jeżeli chodzi o trening, czyli widać ewidentnie, że jest motywacja na to, żeby te Mistrzostwa Świata wygrać. Także jestem jako wicekapitan w ogóle zadowolony z tego zespołu. Zadowolony też pod względem tego, że jest dużo młodzieży, dużo osób doświadczonych i to połączenie może dać nam naprawdę dobry wynik w Meksyku.
9: Cel drużynowy jest jasny. To wynika z rozmowy. Mistrzostwo Świata, tak?
14: Dokładnie.
9: A jeżeli chodzi o cel indywidualny, tak jeszcze zapytam, bo pan może celować w zapakowanie jeszcze piękniejszej brameczki. Jedną nagrodę otrzymać się już udało.
14: Tak. No tym razem jest troszkę inny cel. Z mojej strony chciałbym zostać najlepszym obrońcą Mistrzostw Świata. Moja pozycja się trochę zmieniła. Dostałem, jak wcześniej gdzieś grałem jako napastnik, to teraz w większości spędzam czas na obronie. Jestem środkowym obrońcą reprezentacji Polski.
9: Duży przeskok.
14: Dokładnie. Czuję się świetnie też na tej pozycji. Czuję, że chyba po tym gdzieś tam czasie, gdzie byłem wcześniej jako zawodnik pełnosprawnym bramkarzem, to ta pozycja jest takim pośrodku. Troszkę...
9: Kompromis.
14: Dokładnie. Musiałem pójść na kompromis i w tym kompromisie się dobrze czuję. I moim celem jest oczywiście pomóc drużynie wygrać to Mistrzostwo Świata i zostać najlepszą obrońcą świata.
1: Z reprezentantami Polski w AMP futbolu Marcinem Oleksym i Anną Raniewicz rozmawiał Cezary Dziwiszek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Słuchacie stacji RMF 5.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Czwarta zatem, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zbrodni w małopolskiej Skawinie. Mieszkańcy są wstrząśnięci tragedią rodziny z ich miejscowości. Waszyngton w napięciu. Służby ewakuują teren. Święto niepodległości za oceanem wciąż zagrożone. Będą też istotne wieści dla kierowców jadących S8-ką w Łódzkiem. Są utrudnienia w kierunku Warszawy. Ta tragedia wstrząsnęła Skawiną, relacjonują mieszkańcy w rozmowie z RMF FM. Przypomnijmy, w piątek w jednym z bloków mieszkalnych odnaleziono ciała czteroosobowej rodziny. Według wstępnych ustaleń służb ojciec miał pozbawić życia żonę, 8-dniowe dziecko oraz teściową, a następnie popełnić samobójstwo. Mieszkańcy są w szoku.
2: Tragedia taka, że nie do pomyślenia. Jakby po prostu prawdopodobnie dziadek nie dał znać, to by nawet nie wiedzieli, że tyle ciał jest po prostu.
3: Najpierw pomyślałyśmy, że coś się może stało, może zatrucie gaz albo coś, a dzisiaj się dowiadujemy, że to morderstwo.
4: Wszyscy są w szoku, bo no, przede wszystkim no, malutkie dziecko, a jaki był powód tego, co się stało, no, to nikt nie wie.
1: Służby zaalarmował zaniepokojony dziadek noworodka, który nie mógł skontaktować się z członkami swojej rodziny. Niepewność i nerwowa atmosfera wciąż utrzymuje się w stolicy Stanów Zjednoczonych. Uroczystości z okazji 250-lecia niepodległości USA mogą zostać odwołane lub opóźnione z powodu niebezpiecznych warunków pogodowych. Służby zarządziły całkowitą ewakuację terenu wokół monumentu Waszyngtona. Na miejscu jest nasz korespondent Paweł Żuchowski.
5: Niebo nad nami aż granatowe, cały czas wezwania do całkowitej ewakuacji. Wciąż nie wiemy, czy ta impreza się odbędzie, czy będzie opóźniona. Ale wszyscy muszą ten teren opuścić. Co chwilę słychać okrzyki z USA, USA, USA. Był też hymn Stanów Zjednoczonych. Ci, którzy tutaj przyszli, nie wierzą, że impreza z okazji 250 lat Stanów Zjednoczonych może zostać odwołana, ale rzeczywiście patrząc w niebo, sytuacja nie wygląda najlepiej. Wydano ostrzeżenia o tornado. Od kilku dni temperatura w stolicy Stanów Zjednoczonych to było ponad 40 stopni, odczuwalna 48, w związku z czym sytuacja jest naprawdę poważna. Ściągnięto tutaj dodatkowo siły Secret Service, którzy pomagają w tej chwili swoim kolegom ewakuować cały ten obszar. Sprzed monumentu Waszyngtona Paweł Żuchowski.
1: Tymczasem, jak donosi agencja Reutera, Donald Trump ogłosił, że jego przemówienie odbędzie się niezależnie od wszystkiego.
6: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: Uważajcie na S8-ce w Łódzkiem. Między węzłami Zduńska Wola Wschód i Łask zderzyły się osobówka i bus. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Trwa pierwszy weekend na stacjach benzynowych, odkąd przestał obowiązywać pakiet CPN. Wczoraj ceny paliw były mniej więcej o złotówkę wyższe niż tydzień temu.
7: Lepiej było wcześniej, jak te ceny maksymalne były wyznaczane?
8: Czy na pewno, bo gdzieś tam w dłuższej perspektywie czujemy to w setkach złotych. Natomiast gdy pan zapyta, to ja wtedy zaczynam to kalkulować, natomiast na co dzień po prostu nie mam na to czasu.
9: Fajnie jakby było taniej. Ta złotówka w tą i tamtą, wiadomo, że jest jakąś różnicą dla kieszeni, ale dla mnie jest niezauważalna. Prawdopodobnie dla kierowców, którzy zarabiają w ten sposób, że wykorzystują ten samochód na co dzień, to ma znaczenie.
10: Mnie jako taksówkarza bardzo to boli, bo co zarobię, to zaraz muszę wydać na benzynę.
1: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Nieprawidłowości przy remontach dróg w Łodzi dotyczą tylko niewielkich części wszystkich miejskich inwestycji, twierdzą urzędnicy magistratu. Jak zaznaczają, to efekt skutecznej kontroli tras budowanych w mieście. Próbki pobierane są bezpośrednio z remontowanych ulic. Badanie przeprowadzone na ulicy Szparagowej obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
11: Właśnie teraz mój specjalista do spraw badań przygotowuje wiertnicę. Mamy tutaj koronkę diamentową, która zagłębia się właśnie w nawierzchni. No i taki rdzeń, że tak powiem, wywiercony pobieramy, oczywiście opisujemy go i później poddajemy go obróbce już w laboratorium. No i jeśli chodzi tutaj o to pobranie i o ten rdzeń, możemy tak naprawdę wszystko sobie odtworzyć i zweryfikować, jak ta nawierzchnia została ułożona, w jaki sposób, czy faktycznie spełnia wszystkie określone i wymagania zamawiającego, i określone normy i przepisy, tak, które obowiązują. Plus z jakich materiałów została w ogóle ta nawierzchnia tutaj zabudowana. Także całe, że tak powiem, przekrój, całe światło tutaj jakości można odwzorować, nie będąc nawet podczas tutaj wykonywania, kiedy wykonawca wykonuje czy tam zabudowuje jakieś materiały, my jesteśmy w stanie później potwierdzić właśnie zamawiającemu, który jakby dba tutaj o budżet, pieniądze, które wydaje, tak, w celu właśnie zweryfikacji, czy faktycznie to, co zamówił, to, co zapłaci, tak, jest w sposób właściwy tutaj realizowane. Próbka jest lakowana, czyli jest opisywana, czyli jest lokalizacja, co to jest, skąd, dla kogo to było, jaka jest recepta tutaj zastosowana, że tak powiem, dla mieszanki i to wszystko jest zabierane do nas, do laboratorium. I tam są szereg badań właśnie wykonywanych już na tych próbkach.
12: Praktycznie można powiedzieć z takich większych, powiedzmy, uwag, które mieliśmy, to przykładowa ulica Lecznicza, gdzie nawierzchnia, którą wykonał wykonawca, nie spełniała naszych norm i w gruncie rzeczy zobligowany został, i to wykonał, do zerwania tej ostatniej warstwy, wykonania jej ponownie na swój koszt. Po wykonaniu tych badań wszystkie normy zostały spełnione i inwestycja została wykonana. Jest to w gruncie rzeczy, można powiedzieć, odsetek, bo nie przypominam sobie znacznych takich inwestycji, gdzie mieliśmy takie problemy. Ale to dzięki właśnie tej kontroli.
13: Jak to jest badane? To znaczy bada się co ileś metrów, czy na poszczególnych etapach? Jak często pobiera się na przykład takie próbki od wierty?
12: Warstwicowo po każdej warstwie. I w zależności od danego obszaru jest to też wybiórcze, wskazywane miejsca, można powiedzieć, z zaskoczenia dla wykonawcy, tak żeby mieć pewność, że na całym obszarze tej inwestycji te wszystkie wymagania, parametry dla danej drogi zostały spełnione.
7: Standardowo w trakcie realizacji mamy 4 takie badania. Badamy grunt, następnie podbudowę skruszywa, dalej jest to podbudowa bitumiczna i warstwa wiążąca. Więc 4 takie badania są w takim standardowym pakiecie, natomiast jeśli mamy jakieś wątpliwości lub potrzeby, możemy zlecić dodatkowe badania lub też na przykład taką płytą naciskową sprawdzamy nośność tej drogi, czy ona jest odpowiednia do kategorii, którą zaplanowaliśmy na danej ulicy. I tutaj będziemy wykonywali ten odwiert, w którym sprawdzimy, czy odpowiednio wbudowane są grubości tych warstw. W warunkach przetargowych, które zapisane zostały na ulicy Szparagowej, powinno być 10 cm podbudowy, 6 cm warstwy wiążącej i na to jest 4-centymetrowa warstwa ścieralna i to też będziemy sobie sprawdzać, a następnie próbka idzie do laboratorium, gdzie sprawdzamy też zagęszczenie materiału i czy nie ma jakichś lotnych frakcji, które znacząco wpływają na to, jak potem eksploatowana jest droga i na takie właściwości techniczne, które służą do tego, aby ta droga faktycznie była przez długie lata w dobrym stanie.
13: Więc wyciąga się taki odwiert wykonany i Państwo sprawdzacie grubość poszczególnych warstw, to się mierzy, a później te badania w laboratorium to są takie chemiczne, fizykalne.
12: Dynamiczne, na zasadzie ściskania, tak żeby wiedzieć, jaką daną odporność ma dana warstwa, spełniająca właśnie te wymagania, które stawiamy w ramach specyfikacji technicznej. No i norm obowiązujących, wynikających z prawa budowlanego.
13: Jak długo trwają takie badania?
12: To są dni w gruncie rzeczy, bo jeżeli zbadamy również tutaj w zakresie na przykład takich płyt przystankowych, gdzie mamy nową nawierzchnię betonową, to wiadomo, jest to proces dłuższy, około miesiąca, co tydzień badana ta wytrzymałość na poszczególne te elementy. To wszystko zależy od materiału i od danej próby materiału.
13: Takie badania pozwalają miastu zaoszczędzić, oprócz oczywiście tego ewentualnego utraconego czasu, ale też jakieś są wymierne korzyści finansowe?
14: Wydaje mi się, że jeżeli mamy taki skumulowany proces kontroli, to przede wszystkim na oferty wykonawców są w punkt. Oni wiedzą, że nie przepuścimy tak zwanego bubla. W związku z tym zgłaszają się na nas najbardziej profesjonalne firmy. Wiedzą, że są pod obstrzałem technicznych kadr i możemy powiedzieć, że ta jakość jest coraz lepsza. Ewidentnie widzimy, że jest coraz lepsza. Wśród 90 wybudowanych w ubiegłym roku dróg to jest naprawdę promil, gdzie mamy jakieś uwagi. Oczywiście, że na każdej drodze znajdziemy jakiś tam element, ale my mamy ten oddział monitoringu, cały czas monitorujemy te wszystkie drogi i szczerze odczuwamy również jako tak stricte urzędnicy, że ta jakość jest coraz lepsza.
13: A ta dziura, która zostaje w drodze po wyjęciu tej próbki?
11: Oczywiście w celu bezpieczeństwa, bo to jest też oczywiście bardzo ważny aspekt na budowie, jest jakby uzupełniana i zawsze zabezpieczana, żeby jakby nikomu się tutaj nic nie stało, tak?
13: Uzupełnia się ją później też takimi samymi warstwami, jak były, że tak powiem, pierwotnie?
11: Uzupełniamy, staramy się uzupełniać, żeby to było trwałe, tak? To uzupełniamy starymi jakimiś próbkami, które są badane, plus jeszcze warstwę tą górną wykonujemy z masy na zimno, żeby, że tak powiem, to wszystko schludnie było, no i bezpiecznie właśnie dla użytkowników zabezpieczone.
13: Skończyło wiercić to wiertło. Pan to jakoś inaczej fachowo nazwał. I
11: koronka diamentowa.
13: Koronka diamentowa. I co? I teraz opłukiwanie.
11: Znaczy musimy wyciągnąć właśnie rdzeń. No i teraz właśnie kolega prezentuje tu właśnie rdzeń. Teraz panowie będą, opiszą próbkę, sporządzą, że tak powiem, protokół pobrania. No i ta próbka już jakby będzie właśnie do dalszych kolejnych czynności, kolejnych badań.
14: Przede wszystkim zatrudniliśmy swoich projektantów. To oni najpierw wchodzą. Dlaczego w ogóle swoich? I dlaczego uważamy, że mamy większy wpływ na zakres projektowy, mamy narzędzia kontroli tych projektantów, mamy i ci projektanci bardziej związani są z samym procesem. Oni najpierw wchodzą, najpierw robią odwierty, patrzą, z czego ta droga jest zbudowana, jak wygląda geologia i następnie projektują. Projektują używając materiałów, które są dla nas najlepsze. I tak właśnie na ostatnich realizacjach pojawiło się mnóstwo asfaltu. Zrezygnowaliśmy z morza kostki. Mamy projekty, które są wystandaryzowane. Jesteśmy na projektach, uczestniczą przy projektowaniu. Mamy ten wkład społeczny. Nasi mieszkańcy mówią nam, czy potrzebna im większa ilość miejsc parkingowych, czy należy wprowadzić więcej zieleni. To jest kluczem. Powstaje projekt. Następnie przechodzimy do realizacji i tutaj pojawia się właśnie system kontroli nad wykonawcą. Nasz wykonawca jest kontrolowany na każdym obszarze. Wszystkie warstwy podbudowy, wszystkie materiały są budowane, wszystkie warstwy również tych materiałów bitumicznych. To pozwala nam mieć nadzieję, że ta realizacja jest bardzo dobra, a następnie po odbiorze, kiedy komisja już odbiera i kiedy wszyscy inspektorzy zgodzą się, że ten projekt jest wykonany, przechodzi do oddziału monitoringu, gdzie łódzka spółka inwestycyjna ma taki oddział, gdzie jest notorycznie kontrolowana ta droga. Jak ona wygląda, czy nie pojawiły się jakieś wady, czy jakieś wady materiałowe ukryte nie nastąpiły, czy oznakowanie jest odpowiednie. Być może nieraz, niejednokrotnie wprowadzamy jakieś zmiany porealizacyjne, żeby nasza droga lepiej funkcjonowała.
1: Tłumaczą prezes Instytutu Diagnostyki i Technologii Budownictwa Tomasz Bobrowski, dyrektor łódzkich inwestycji Marcin Dyguda, Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami Łódzkiego Magistratu Agnieszka Kowalewska-Wójcik.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Słuchacie stacji RMF 5.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty w RMF FM, Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry, zapraszam. Świętokrzyska policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego od piątku 65-latka. Mężczyzna może mieć związek ze śmiercią swojej żony. W Waszyngtonie nie odbyło się bez emocji podczas przygotowań do Wielkiego Święta. Warunki pogodowe przerwały uroczystości z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Będzie też Szczecin. Tam ruszyła specjalna linia tramwajowa dla turystów. Świętokrzyska policja opublikowała wieczorem zdjęcie poszukiwanego od piątku 65-latka. Mężczyzna to mąż kobiety, której ciało znaleziono w ich domu w Borkowie pod Kielcami. Według funkcjonariuszy 65-latek był ostatnią osobą widzianą z kobietą przed jej śmiercią. Jak wygląda mężczyzna? O tym nasz dziennikarz Michał Radkowski.
2: Choć zdjęcie nie jest dobrej jakości, to od razu rzuca się w oczy to, że mężczyzna nie ma na nogach butów, porusza się boso. Policjanci zwracają też uwagę na opuchniętą prawą dłoń. 65-latek ma na sobie brązowy sweter z dekoltem w serek i brązowe spodnie. Policjanci proszą wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę lub wiedzą, gdzie może przebywać, by kontaktowali się z najbliższą komendą albo dzwonili na numer 112.
1: Zdjęcie poszukiwanego mężczyzny znajdziecie na rmf24.pl. Niebezpieczne warunki pogodowe przerwały uroczystości z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych, a teren wokół Monumentu Waszyngtona został ewakuowany. Mimo niesprzyjających okoliczności, Donald Trump zapowiedział, że wygłosi przemówienie. W faktach łączymy się z naszym korespondentem Pawłem Żuchowskim. Paweł, powiedz, co dzieje się teraz u ciebie?
3: Bramy na teren przy Monumencie Waszyngtona, gdzie ma przemówić amerykański prezydent, ponownie zostały otwarte. Wcześniej wszyscy zostali ewakuowani, bo nad Waszyngton nadciągnęła burza. Prezydent Stanów Zjednoczonych, kiedy w zasadzie większość ludzi była już w drodze do domu, do metra, napisał, że niezależnie od tego, która to godzina będzie, to on pojawi się na scenie i wygłosi okolicznościowe przemówienie. Być może krótsze niż planował, ale pojawi się na scenie, a później odbędzie się wielki pokaz fajerwerków. Wtedy też wszyscy zaczęli wracać. Ja jestem ponownie na terenie, gdzie ma odbyć się urodzinowa impreza z okazji 250 lat Stanów Zjednoczonych. Sprzed Monumentu Waszyngtona, Paweł Żuchowski.
1: Z Pawłem będziemy łączyć się też w kolejnych faktach.
4: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
1: Szereg wątpliwości wywołała zapowiedź Donalda Tuska dotycząca naprawy systemu ochrony zdrowia. Premier zapowiedział, że do końca roku pacjenci do wszystkich lekarzy będą mogli zapisać się w ramach centralnej e-rejestracji. To ma wyeliminować sytuację, gdy ktoś omija kolejkę.
5: Centralna e-rejestracja, ona musi zacząć działać najpóźniej do końca roku. Wykluczam przedłużanie całej tej procedury.
1: Zatem co wywołuje wątpliwości?
6: Bardzo krótki termin. Tylko do końca roku. Aktualne przepisy zakładają, że na pełne wdrożenie centralnej rejestracji są jeszcze ponad 3 lata. Zmiana wymaga i przyspieszenia technicznego, i nowych przepisów. Czy prezydent da na to zielone światło? Zapytałem Wojciecha Kolarskiego z kancelarii Karola Nawrockiego.
7: Jak tylko trafią legislacyjne rozwiązania, kto się nad tym pochyli, natomiast na ten moment mamy zapowiedzi.
6: Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że technicznie są szanse na przyspieszenie.
8: Ten proces cyfryzacji się dzieje. Życzyłabym sobie i pacjentom, aby to miało miejsce w tym roku.
6: Dzisiaj w ramach centralnej rejestracji możemy zapisać się tylko na pierwszą wizytę do kardiologa na NFZ i na dwa badania dla kobiet, na mammografię i na test HPV-DNA. Ta rejestracja to jest ogólnopolska baza wolnych terminów do lekarza, dostępna i przez internet, i w przychodni.
1: Te fakty zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A na koniec tego wydania Szczecin. Krótki, czerwony i hałaśliwy. Mowa o zabytkowym tramwaju, który wyjechał na ulicę tego miasta. Turystyczna linia 0 będzie wozić mieszkańców i turystów w wakacyjne weekendy po najważniejszych punktach miasta.
9: Jest niesamowicie.
10: Bo to jest taki trochę inny tramwaj.
9: Tak. Jest mały i są drewniane siedzenia i
10: lift jest czerwony, a inne autobusy nie są czerwone.
11: Ten ma numer 0.
10: Tak.
12: Fajnie, przyjemnie. Lata młodzieńcze się wspominają, jak to fajnie było za naszych czasów.
13: Czasy się niszczyły, oto jak w szpileczkach się weszło. Miłe wspomnienia.
1: Usłyszała w tramwaju nasza reporterka Anna Pałamar. To wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 6.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, który przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, jestem, zapraszam.
1: Słuchamy.
2: Burza i ewakuacja nie zatrzymała Donalda Trumpa. Prezydent USA wygłosił uroczyste przemówienie mimo trudnych warunków. Na początek połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie. Po wyjątkowo brutalnym meczu między Francją a Paragwajem, trójkolorowi meldują się w ćwierćfinale mundialu. Będziemy też w Szczecinie, tam w ten weekend obchody 81. urodzin. Donald Trump nie zrezygnował z przemówienia mimo ewakuacji tysięcy ludzi spod monumentu Waszyngtona. Przemówienie z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych rozpoczęło się z opóźnieniem, bo warunki pogodowe w stolicy USA stały się bardzo niebezpieczne. Służby zdecydowały o ewakuacji zgromadzonych. Na miejscu cały czas był nasz korespondent Paweł Żuchowski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Paweł, powiedz, o czym jeszcze mówił Trump?
3: Kłaniam się, jestem. Donald Trump podkreślał w czasie swojego przemówienia, że USA to wyjątkowy kraj, który właśnie obchodzi 250 lat. Jego przemówienie rozpoczęło się z opóźnieniem z powodu ewakuacji. Nad Waszyngton nadciągnęły chmury. Wszystkich zgromadzonych ewakuowano z terenu przy monumencie Waszyngtona. Kiedy ludzie byli już na stacjach metra, niektórzy już nawet w domach, ale także w punktach ewakuacji, które szybko zorganizowano w okolicznych muzeach, prezydent zapowiedział, że i tak wygłosi przemówienie. Podkreślił, nawet gdyby miało być to o drugiej w nocy. Trump mówił, że Ameryka wróciła pod jego rządami. Mówił, że to najlepszy kraj na świecie. Przypomniał historię Stanów Zjednoczonych. Na scenie w czasie przemówienia była obecna także pierwsza dama Melania Trump. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
2: Skandaliczne zachowanie paragwajskich piłkarzy, zbytnia pobłażliwość sędziego. Tak wielu paryskich obserwatorów komentuje wyjątkowo brutalny mundialowy pojedynek Francja-Paragwaj, który trójkolorowi wygrali 1-0.
4: Paryscy komentatorzy podkreślają, że w ciągu całego meczu można było odnieść wrażenie, iż paragwajscy zawodnicy stworzyli nową sportową dyscyplinę, która jest mieszanką piłki nożnej, boksu, zapasów, judo i tak zwanych mieszanych sztuk walki. Tak często faulowali trójkolorowych, że czasami ich zachowanie przypominało, zdaniem niektórych obserwatorów, raczej chuligańską bandę, która rozdaje kopniaki, uderzenia pięścią i innego rodzaju ciosy niż sportowców na światowym poziomie. Tutejsze media podkreślają jednak, że na szczęście Kylianowi Mbappé i jego kolegom udało się zachować zimną krew. Wygrana 1-0 i awans do ćwierćfinału, tylko to się liczy, oby tak dalej, powiedział mi po meczu uradowany paryżanin w strefie kibica.
2: O czym donosił nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Dziś na mundialu kolejny mecz 1/8 finału. O 22:00 Brazylia zagra z Norwegią. W faktach przenosimy się teraz do Polski. Za nami bezpieczna sobota w krakowskiej poradni oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego. Pod hasłem "Zadbaj o zdrowie w podróży, w domu i w lesie" medycy zwracali uwagę na zagrożenia dla zdrowia, jakie mogą przytrafić się podczas urlopu. Informowali także, jak odpowiednio przygotować się do wyjazdu.
5: Tak jak przygotowujemy się, sprawdzając datę ważności paszportu, przygotowując olejek do opalania, warto zobaczyć, czy mamy wszystkie szczepienia, czy nie warto dowiedzieć się o jakichś chorobach, które mogą być związane z wyjazdem na wakacje w dany rejon świata. Żeby to były dobre, spokojne, pełne pięknych wyrażeń wakacje, a powrót to było tylko oglądanie zdjęć, a nie szukanie pomocy specjalistów chorób zakaźnych i hospitalizacja w naszym oddziale.
2: Radziła kierownik oddziału klinicznego chorób zakaźnych Monika Bociąga-Jasik.
6: Tym żyje Szczecin.
2: Kilkudziesięciu rekonstruktorów odtworzyło w sobotni wieczór walki o Szczecin. W mieście trwają obchody 81. rocznicy urodzin polskiego Szczecina. Dziś przypada rocznica przejęcia administracji nad miastem przez polskie władze. Na mieszkańców duże wrażenie zrobiła inscenizacja historyczna. Przed urzędem miasta pokazano najważniejsze punkty walki o miasto.
7: Wiwat polski Szczecin!
8: Jako rodowity Szczecinianin to jest dla mnie dość ważne wspomnienie o tym, jak to miasto było odbijane i jak ciężkie walki były w niektórych fragmentach. To nie było aż tak proste, jak teraz się wydaje. Mamy piękny Szczecin, trzeba było od czegoś to zbudować.
9: Mieliśmy naprawdę świetne widowisko. Przede wszystkim można się nauczyć historii trochę. Odkryć, jak ten Szczecin był zdobywany i dowiedzieć się, jak to wtedy wyglądało.
2: Usłyszała od Szczecinian nasza reporterka Anna Pałamar. To nie koniec świętowania. W południe na szczecińskiej Różance na mieszkańców czekać będzie 81-kilogramowy tort. Kolejne wydanie faktów punktualnie o 7:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
11: Jeszcze tydzień temu o tej porze przygotowywaliśmy się do kolejnej fali upałów, a tu proszę, jaka chłodna odmiana od Poznania przez Zieloną Górę, Opole, Wrocław, Katowice do Zakopanego, teraz deszczowo. Najcieplej w Ustce, tam 16 stopni, najchłodniej w Kielcach 8, dziś maksymalnie do 20 stopni i deszczowo w całym kraju.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
11: 5 minut po 6:00.
0: RMF 5.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM dajemy głośniej i słuchamy. Anna Wachowska.
2: Witam, zapraszam. Stany Zjednoczone świętują 250. urodziny z problemami. Uroczystości opóźniła burza. Na początek połączymy się z amerykańskim korespondentem RMF FM. Papież Leon XIV o kryzysie migracyjnym zwraca się do państw Europy. Trójkolorowi po twardym boju zameldowali się w ćwierćfinale mundialu. Tam zmierzą się z reprezentacją Maroka. Za oceanem świętowanie z problemami. Przemówienie amerykańskiego prezydenta z okazji 250. urodzin Stanów Zjednoczonych z powodu burzy i tornada zostało opóźnione. Dobry wieczór, Ameryko. Jeśli ktoś myślał, że było to łatwe, to takie nie było. Chcę podziękować wszystkim, bo zrobiliście to, co należało. Zobaczyliście błyskawice, a ja powiedziałem, nie ma mowy, nawet jeśli miałbym przemawiać do jednej osoby o 4 nad ranem i tak tu będę. Nie ma mowy, żeby cokolwiek nas powstrzymało, podkreślał Donald Trump. Uroczystości w Waszyngtonie obserwował korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle, i prosimy o szczegóły.
3: Wszystkiego najlepszego, Ameryko! Ameryka świętuje 250 lat. Najpierw usłyszeliśmy hymn Stanów Zjednoczonych po przemowie prezydenta Donalda Trumpa. Potem nad monumentem Waszyngtona przeleciał F-35, a potem niebo nad Waszyngtonem rozświetliły fajerwerki. Donald Trump podkreślał, że będzie to pokaz, jakiego świat nie widział. Nie wiem, czy świat nie widział. Ja na pewno takiego pokazu nie widziałem. 40-minutowy pokaz w rytm muzyki w samym centrum amerykańskiej stolicy na 250 lat Stanów Zjednoczonych. Sprzed monumentu Waszyngtona Paweł Żuchowski.
2: Czas jasno powiedzieć, że przynależność religijna nigdy nie może stać się powodem dyskryminacji, mówił na Lampedusie Leon XIV. Na tej włoskiej wyspie papież wziął wczoraj udział we mszy świętej z udziałem około 4000 osób. Jak mówił w homilii, Europa ze względu na swoje położenie geograficzne i kształt instytucjonalny jest w stanie zmierzyć się z kryzysem migracyjnym w sposób całościowy. Włączając pierwszą pomoc w długofalowy plan strategiczny, zdolny przyjmować, chronić, promować i integrować migrantów, a zarazem działając na rzecz rozwoju, aby nikt nie był zmuszony do emigracji. Mówił papież. Lampedusa, która znajduje się 150 kilometrów od brzegów Afryki, leży na jednym z największych i najbardziej niebezpiecznych szlaków migracyjnych. Nie było niespodzianek w pierwszych meczach 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Maroko wygrało z Kanadą 3-0, a Francja, mimo upału i ostrej gry rywali, pokonała Paragwaj 1-0. Próbowali wytrącić nas z równowagi, ale pozostaliśmy skoncentrowani, nie straciliśmy gola i udało nam się strzelić gola na koniec meczu, tłumaczył trener trójkolorowych Didier Deschamps. Zwycięzcy tych spotkań, Francja i Maroko, zmierzą się w najbliższy czwartek w ćwierćfinale mundialu.
4: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
2: Kilkuset właścicieli OS, czyli kultowych skuterów produkowanych przez warszawską fabrykę motocykli OSA, spotkało się w Warszawie. Były one jedynymi skuterami produkowanymi seryjnie w Polsce w czasach PRL-u.
5: Te osy jak długo jeszcze będą mogły jeździć i będą
6: one
5: w formie?
6: Będą jeździć całe życie, ponieważ to są silniki wyremontowane, zrobione, bezawaryjne.
5: Na czym polega to dbanie na co dzień o osę?
6: Tam, gdzie trzeba smarować, jest dużo punktów. W tamtych czasach była technologia zupełnie inna produkcji motocykli, skuterów i zupełnie gdzie indziej w tej chwili są punkty smarowania.
5: Silnik jest ten sam, co 60 kilka lat temu?
6: Tak.
5: Nie
6: tak.
5: Był wymieniany?
6: Nie, nie.
5: Jest kluczyk do odpalania, czy wszystki przycisk?
7: Jest kluczyk specjalnie. Tutaj jest, składamy przy kierownicy. To jest dwusuw. Przepiękny polski skuter i jedyny.
5: Wszyscy to mówią o tym dźwięku.
7: Piękny klang, odgłos.
5: Możemy dać tu próbkę? I to jest klang.
7: Klang, to jest prawdziwy klang dwusuwa pięknego skutera polskiego.
2: Z miłośnikami i właścicielami skuterów OSA rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, a my słyszymy się w faktach za niespełna godzinę. W nich pożegnanie Igi Świątek z trawiastymi kortami Wimbledon.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Jak słyszeliśmy w faktach RMF FM, za wielką wodą burzowo i upalnie, a u nas deszczowo, pochmurnie przez cały dzień i to w całym kraju. Idealna pogoda, żeby zwolnić, może ulubiony kocyk wyciągnąć i w końcu odpocząć. Spokojnie, jeszcze fala upałów do nas powróci. Ładujcie baterie przy niższych temperaturach. I kto by pomyślał, że w wakacje najcieplej będzie nad morzem? Kołobrzeg, tam 16 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: A chłodno w Kielcach, tam 9 stopni.
9: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

otwarte rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
2: Koniec obławy w Świętokrzyskiem. Poszukiwany 65-latek jest w rękach policji. Przekażemy ważne dla kierowców informacje. Są utrudnienia na A1 w Śląskiem i Krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskiem. Hubert Hurkacz dziś powalczy o awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Iga Świątek wczoraj pożegnała się z turniejem. Policjanci ze Świętokrzyskiego zatrzymali mężczyznę poszukiwanego w związku ze śmiercią jego żony. Ciało 64-latki odnaleziono w piątek w domu. 65-latek był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała kobietę żywą. Został zatrzymany dziś około 6 na terenie kieleckiego Biesaku w kompleksie leśnym.
3: Mężczyzna był osłabiony, w związku z tym na miejscu zadysponowano załogę karetki pogotowia. Decyzją medyków w asyście policjantów 65-latek został przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, natomiast kluczowy jest teraz jego stan zdrowia. Jeżeli on pozwoli na to, w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem, a to jest kluczowe, aby wyjaśnić i ustalić szczegółowe okoliczności, a także przebieg zdarzenia z Borkowa.
2: Powiedziała RMF FM podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. O zakończonej obławie przeczytacie na rmf24.pl. Zderzenie czterech samochodów na A1 na wysokości miejscowości Woźniki w Śląskiem. Jedna osoba została ranna. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się jednym pasem. I tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny. O poranku ruch wahadłowy na trasie krajowej nr 10 w miejscowości Skępe w Kujawsko-Pomorskim. To odcinek Toruń-Płońsk. W zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem ranna została jedna osoba. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze przez godzinę.
4: Cały świat patrzy na Stany Zjednoczone.
2: Najlepsze dopiero przed nami, oświadczył amerykański prezydent Donald Trump podczas przemówienia wygłoszonego w Waszyngtonie. Stany Zjednoczone świętują 250. urodziny. Przemówienie zostało opóźnione z powodu zagrożenia burzą. Uroczystości obserwował korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co jeszcze mówił amerykański przywódca?
5: Donald Trump powiedział, że to jest honor dla niego być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mówił, że Ameryka wróciła, że komunizm nigdy nie rozgości w Stanach Zjednoczonych. Mówił też, że trwa złota era Ameryki. Po ewakuacji przyjechał tutaj i przemawiał do tłumu, który powrócił właśnie po ewakuacji. Wielokrotnie dziękował wszystkim tym, którzy ponownie przyszli, dlatego że z powodu pogody musiano ewakuować tych, którzy przyszli przed monument Waszyngtona. Potem rozpoczął się wielki pokaz fajerwerków. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
2: Po południu o awans do ćwierćfinału Wimbledonu powalczy Hubert Hurkacz. Polak zmierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Wczoraj z Wimbledonem pożegnała się Iga Świątek. Polka przegrała już w trzeciej rundzie z niżej notowaną Aleksandrą Ejalą z Filipin. Co zdecydowało o porażce? O tym Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku.
6: Dzień dobry. Wydaje się, że niewymuszone błędy, których Polka popełniła aż 44. Ejala ponad 2 razy mniej. Końcowy wynik 6-7-2-6 nie oddaje jednak zaciętości spotkania. Taka była szczególnie pierwsza partia, w której Iga miała nawet piłki setowe, ale przegrała po tej breaku. O losach drugiej partii zdecydował słabszy początek Świątek. Na początku drugiego seta popełniłam kilka niewymuszonych błędów. Potem czułam, że Ejala serwowała coraz wolniej i coraz trudniej było mi odbierać te serwisy. Mówiła po meczu Iga, która w pewnym momencie przegrywała już 0-4, ale zdołała przełamać rywalkę i dać jeszcze fanom nadzieję. Niestety na odrobienie wszystkich strat nie starczyło już sił i 21-letnia Ejala zasłużenie awansowała do czwartej rundy. notując największy sukces w karierze. Natomiast Iga nie obroni tytułu na Wimbledonie sprzed roku, co ma też swoje odzwierciedlenie w rankingu WTA. Wirtualnie Polka spada w nim na 6. miejsce.
2: Polecamy mistrzowskie fakty sportowe, dziś ich pierwsze o poranku wydanie, po 9:00. Przed nami ostatnie już akcenty trwającego w Krakowie festiwalu Szturalia. W kinie pod Baranami będzie można zobaczyć filmy Kajman, Spokój oraz Amator. Wieczorem natomiast w Dworku Prądnickim bal z Jerzym Szturem.
7: Jerzy Sztur był niezwykle zabawną osobą rozrywkową, szukał też bardzo niekonwencjonalnych metod, a więc tańczymy z Jerzym Szturem w Dworku Białoprądnickim pod dyrygenturą Moniki Bachowskiej przy prowadzeniu Łukasza Rybarskiego. Przypomnimy utwory, które pochodzą z filmu Jerzego Sztura, ale też ulubione przez jego strausowskie walce. Będzie też Piazzolla, więc będzie można się poprzytulać, potańczyć i pośpiewać wspólnie z Jerzym Szturem.
2: Zapowiadał Marcin Mikos, jeden z organizatorów Szturaliów. Wielki bal w Dworku Białoprądnickim rozpocznie się o 20:00, a nowe fakty w RMF FM o 9:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
10: Patrzę w mapy pogodowe i Kołobrzeg to teraz najcieplejsze miejsce na spacer. 17 stopni, ale wiecie, taki spacer koniecznie z parasolem. I w sumie te kurtki przeciwdeszczowe przydadzą się teraz wszędzie. Poza północnym wschodem, tam słońce próbuje przedrzeć się przez te chmury. Pierwszy weekend lipca zaczyna się nieśmiało, ale spokojnie w połowie miesiąca przypomną o sobie upały.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
10: I tak dziś maksymalnie do 20.
0: RMF 5.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan, na które zaprasza Anna Wachowska.
2: Tragiczny wypadek w Wólce Żabnej w Świętokrzyskiem. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne. Policja szuka jednej osoby. Potem Waszyngton. Tam odbyły się główne uroczystości z okazji 250. urodzin Stanów Zjednoczonych. Jest pierwsza ćwierćfinałowa para mundialu. To Francja i Maroko. I o tym w mistrzowskich faktach sportowych. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło o poranku na trasie wojewódzkiej w miejscowości Wólka Żabna w Świętokrzyskiem. Z nieznanych przyczyn auto zjechało z drogi i dachowało, powiedziała RMF FM starsza aspirant Joanna Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
3: W wyniku zdarzenia 22-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, natomiast cztery osoby w wieku od 17 do 19 lat zabrane zostały do szpitali. Stan jednej z tych osób określany jest jako krytyczny. Z relacji świadków wynika, że w pojeździe mogła znajdować się jeszcze jedna osoba, która oddalić się miała w pobliski kompleks leśny.
2: Jej poszukiwania trwają, dodaje policjantka. Funkcjonariusze ustalają też, kto kierował autem. W Stanach Zjednoczonych odbyły się główne uroczystości z okazji 250. urodzin tego kraju. Z powodu zagrożenia burzą przemówienie prezydenta i pokaz fajerwerków opóźniły się. Wszystko w Waszyngtonie obserwował korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, który spotkał tam także naszych rodaków.
4: Czego życzycie Ameryce?
5: Życzymy powrotu do początku. Życzę Ameryce tego, żeby stanęła na nogi i przez ostatnie parę lat pokazało, że jest w stanie to zrobić. Nie możemy się poddać komunizmie. Tylko komunizm napiera na nas tutaj z prawej i z lewej strony. Także musimy być silni i zdeterminowani.
6: Nie, no Donald powiedział, że on nie dopuści, żeby tutaj była komuna. Absolutnie. Donald niech rządzi. Ameryka jest super. Piękny kraj, wspaniali ludzie. Przystojni, piękni, ładni. Każdy
7: Air Force
6: miły.
7: One. Oh my God. Leci kolejny samolot Air Force One. Air Force One nie, bo na pokładzie nie mam prezydenta. To jest samolot, który otrzymuje kryptonim Air Force One, kiedy jest na jego pokładzie prezydent. Monumentu Waszyngtona, Paweł Żuchowski.
2: Tym żyje Szczecin. 81. urodziny świętuje polski Szczecin. Wczoraj kilkudziesięciu rekonstruktorów odtworzyło walki o to miasto. 5 lipca 1945 roku polskie władze przejęły administrację nad Szczecinem.
8: Wiwat polski Szczecin!
9: Jako rodowity szczecinianin to jest dla mnie dość ważne wspomnienie o tym, jak to miasto było odbijane i jak ciężkie walki były w niektórych fragmentach. To nie było aż tak proste, jak teraz się wydaje. Mamy piękny Szczecin, trzeba było od czegoś to zbudować.
10: Mieliśmy naprawdę świetne widowisko. Przede wszystkim można się nauczyć historii trochę. Odkryć, jak ten Szczecin był zdobywany i dowiedzieć się, jak to wtedy wyglądało.
2: Usłyszała od mieszkańców reporterka RMF FM Anna Pałamar. To nie koniec świętowania. W południe na szczecińskiej Różance na mieszkańców czekać będzie 81-kilogramowy tort. A w faktach za godzinę o wakacyjnej labie, czyli jak odpoczywać, żeby odpocząć.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
12: Dzień dobry. Piłkarze Maroka i Francji awansowali do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Bez większych problemów w kolejnej fazie zameldował się zespół z Afryki, który 3-0 pokonał współgospodarzy mundialu Kanadyjczyków. Francja, która jest jednym z faworytów do wygrania mistrzostwa, pokonała zaś 1-0 Paragwaj. Trójkolorowi przez większość meczu byli przy piłce i atakowali. Zespół z Ameryki Południowej świetnie się jednak bronił, grając bardzo agresywnie. Gola na wagę awansu zdobył z rzutu karnego Kylian Mbappé, dla którego było to siódme trafienie na tym mundialu. Powtarzałem moim zawodnikom, trzymajcie się planu na mecz i tego, co macie robić. Pojawiło się jednak mnóstwo drobnych rzeczy, które frustrowały, prowokowały lub, powtarzam, dawały poczucie niesprawiedliwości. To naprawdę nie było łatwe, ale im się udało i to bardzo dobrze. Mówił Didier Deschamps, selekcjoner francuskiej kadry. Francuzi w 1/8 finału zagrają z Marokiem. Ruszyła wielka pętla, czyli jeden z największych kolarskich wyścigów na świecie, Tour de France. Pierwszy etap, jazdę drużynową na czas wygrali kolarze ekipy Visma, a jako pierwszy koszulkę lidera tegorocznego Touru założył Duńczyk Jonas Wijnigo. Tour de France liczy w tym roku 21 etapów, a meta na Polach Elizejskich w Paryżu 26 lipca. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, którzy bronią tytułu rajdowych mistrzów Europy po sobotnim etapie rajdu Roma di Capitale zajmują 11 miejsce. Polska załoga nie ustrzegła się błędów, ale miała też problemy techniczne. Dziś przed załogami 4 OS-y, a pierwszy z nich rusza dosłownie za chwilę.
4: Wracamy na odcinki, które znamy z przeszłości i mam nadzieję, że pokażemy lepsze tempo i do samej mety będziemy walczyć o wyższe pozycje, a wiem, że jest to możliwe.
12: Mówił Miko Marczyk, zakończenie rajdu około 17.
1: Jeśli jeszcze nie wyszliście z łóżka, to ja się wcale nie dziwię, bo deszczowy mamy poranek w kraju i taki rześki, bo od 11 stopni w Zakopanem przez 12 w Kielcach i Łodzi do 16 w Szczecinie i Rzeszowie. Maksymalnie dziś na termometrach do 21 stopni. Przez cały dzień warto mieć parasole pod ręką, bo jutro deszczowo tylko na wschodzie. A upalne lato powróci do nas tak w przyszłym tygodniu, to tak gdybyś...

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FM o 10, na które zaprasza Anna Wachowska.
2: Samochód osobowy zderzył się z busem koło Miechowa w Małopolsce. Jedna osoba nie żyje. Od tej informacji rozpoczniemy fakty o 10. W Tatrach powiało chłodem, możliwe są opady śniegu. Będą też mistrzowskie fakty sportowe, w nich porażka Igi Świątek na Wimbledonie. Tragiczny wypadek w miejscowości Podmiejska Wola w powiecie miechowskim w Małopolsce. Na trasie powiatowej auto osobowe zderzyło się z busem. Kierowcy samochodu nie udało się uratować, mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
3: Po przybyciu na miejsce strażacy zastali osoby uwięzione w pojazdach. Dlatego konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych w celu wykonania dostępu do poszkodowanych. Na miejscu działa około 15 strażaków Państwowej Ochotniczych Straży Pożarnych, a droga powiatowa jest całkowicie zablokowana na czas prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków wypadku.
2: Okoliczności wypadku w Podmiejskiej Woli wyjaśnia policja. Załamanie pogody w Tatrach. Po fali upałów przyszło spore ochłodzenie. W najwyższych partiach gór niewykluczone są nawet opady śniegu, informuje reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
4: Temperatura na Kasprowym Wierchu spadła w nocy do zaledwie 3 stopni powyżej zera. Teraz termometry pokazują 5 stopni i pada deszcz. Wyżej jest jeszcze chłodniej, na Rysach około zera i tam niewykluczone są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Warunki do wędrówek w Tatrach są bardzo trudne. Nie dość, że szlaki są śliskie, to jeszcze gęsta mgła ogranicza widoczność do zaledwie kilku metrów. Niestety w najbliższych dniach nie możemy liczyć na poprawę pogody. Prognozy mówią, że w środę będzie jeszcze chłodniej i znów wysoko w górach może spaść śnieg.
2: Dar młodzieży zacumował przy nabrzeżu Manhattanu razem z innymi najważniejszymi i najpiękniejszymi żaglowcami świata. Przypłynęły one do Nowego Jorku na wczorajszą wielką paradę na rzece Hudson z okazji 250. urodzin Stanów Zjednoczonych. Ta podróż kosztowała nas wiele wyrzeczeń, mówi na pokładzie daru rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Adam Weintritt w rozmowie z wysłannikiem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
5: Oszczędzaliśmy dużo na paliwie, statek pod żaglami. Studenci pierwszego roku są zachwyceni, uśmiechnięte twarze. No idziemy w konwoju największych żaglowców świata i no zaszczyt, że Polska ma taki statek.
6: Nowy Jork jest niesamowitym symbolem, tak? Manhattan tak samo i jest to poczucie, że taka historia się toczy raz na 50 lat i to jest ten nasz moment.
2: Dodał Dariusz Jelonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich uczelni. Do wtorku statki są otwarte dla wszystkich chętnych, którzy chcą je zobaczyć.
7: Porady dla słuchaczy w faktach RMF FM.
2: Trwa pierwszy tydzień wakacji. Zasadne jest więc pytanie o to, jak odpoczywać, by odpocząć. Bezczynność to nie odpoczynek, ostrzegają lekarze. Brak ruchu może doprowadzić choćby do bólu kręgosłupa.
8: Jedziemy na wakacje, hotel, basen, siadamy na leżaku z telefonem komórkowym i tak spędzimy pół dnia.
9: To jest najgorsza pozycja, jaką możemy przybrać. Taka pozycja półleżąca, z uniesionym bezgłowiem, z zgiętym odcinkiem szyjnym.
8: I wtedy nasze ciało nie odpoczywa.
9: Męczy się, mimo że tego nie czujemy, natomiast siły, jakie działają w obrębie kręgosłupa, są tak duże, że on po prostu się niszczy z czasem.
2: Tłumaczy major lekarz Łukasz Wawrzyniak, ortopeda z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Rozmawiała z nim Kamila Konturek-Zięba. Na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl znajdziecie artykuł naszej dziennikarki pod tytułem Nie wszystkim urlop wychodzi na zdrowie, czyli kto nie odpocznie w wakacje. W kolejnych faktach wrócimy do tego tematu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Iga Świątek za burtą Wimbledonu. Mistrzowskie fakty sportowe i Wojciech Marczyk.
10: Iga Świątek nie obroni tytułu na kortach Wimbledonu. Polka przegrała w trzeciej rundzie tego wielkoszlemowego turnieju z Aleksandrą Jalą. Pierwszy set był niezwykle zacięty. O wygranej tenisistki z Filipin zadecydował bardzo długi tiebreak. Drugiego seta Świątek przegrała już jednak wyraźnie. 2-6. Czułam, że Aleksandra była odważniejsza w ważnych momentach. W tiebreaku obie miałyśmy wiele szans, ale żeby zakończyć seta, ale nie poszło to po mojej myśli, ale ogólnie rzecz biorąc czuję, że i tak grałam lepiej niż w Bad Homburg, mówiła po meczu Iga Świątek. Dziś mecz 1/8 finału rozegra ostatni nasz reprezentant w singlu. Hubert Kurkacz zmierzy się z Janem Lenardem Strufem z Niemiec. A na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze 1/8 finału o 22:00 na stadionie Wisły Aderford w New Jersey. Starcie Brazylii z Norwegią. Czas na pojedynek dwóch świetnych napastników, Viniciusa i Haalanda. Canarinhos rozkręcają się z meczu na mecz. By jednak wygrać z Norwegami, będą musieli zagrać najlepszy mecz na tym turnieju, bo zespół ze Skandynawii ma swoje atuty.
11: Intensywność w ich grze, to się rzuca rzeczywiście i wydaje mi się, że w tej fazie medalowej jej już tam nie będzie. Natomiast żeby ją pokonać i żeby pójść dalej, no na pewno trzeba będzie wejść na najwyższy poziom swoich możliwości.
10: Mówił Cezary Wilk, były zawodnik m.in. hiszpańskich klubów, a o 2:00 w nocy starcie współgospodarzy turnieju reprezentacji Meksyku z Anglikami. Mimo niekorzystnych prognoz pogody, mecz mimo wcześniejszych zapowiedzi nie został przeniesiony. O 16:00 na torze w angielskim Silverstone początek wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Z pierwszego pola startowego wyścig rozpocznie lider klasyfikacji generalnej cyklu, Kimi Antonelli, który był najszybszy we wczorajszych kwalifikacjach. Za jego plecami dwa bolidy Ferrari, Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona.
12: Kłaniam się nisko. Grzegorz Krychowiak i dziś w RMF FM czas na 2 godziny.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Aktyw RMF FM o 11. 65-latek zatrzymany w związku ze śmiercią swojej żony trafił do szpitala. W faktach nowe informacje dotyczące końca obławy koło Kielc. Załamanie pogody w Beskidach, o warunki na górskich szlakach, zapytam dziennikarza RMF FM. A na koniec sprzedażowe hit lata. Masło, które się nie topi i pierożki, których się nie je. Na razie nie wiadomo, kiedy może zostać przesłuchany mężczyzna zatrzymany w związku ze śmiercią kobiety w Borkowie w powiecie kieleckim. 65-latek ukrywał się od piątku. Został zatrzymany rano w leśnym terenie kieleckiego Biesaku. Jak powiedziała RMF FM podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z Policji w Kielcach, mężczyzna musi zostać zbadany przez lekarzy.
2: Mężczyzna był osłabiony, w związku z czym na miejsce zadysponowano załogę karetki pogotowia. Decyzją medyków w asyście policjantów 65-latek został przetrzymany. Transportowany do szpitala. Kluczowy jest teraz jego stan zdrowia.
1: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Pogodowe załamanie w Beskidach po słonecznej sobocie, dziś w górach deszcz i mgła. I tak ma być przez cały dzień. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Jakie warunki są na turystycznych szlakach?
3: Z powodu padającego deszczu na szlakach turystycznych jest mokro, do tego zwłaszcza w wyższych partiach gór mgła znacząco ogranicza dzisiaj widoczność. Dlatego ratownicy beskidzkiego GOPR-u warunki m.in. na hali Skrzyczeńskiej w rejonie Markowych Szczawin czy hali Miziowej określają jako trudne, choć to przecież początek lipca. Trzeba się też liczyć ze zmianami temperatury. O ile w Wiśle czy Szczyrku jest teraz kilkanaście stopni powyżej zera, o tyle na przykład na hali Miziowej czy w Markowych Szczawinach temperatura spada poniżej 10 stopni.
1: Marcinie, a ile razy już w czasie tych wakacji ratownicy GOPR-u musieli interweniować?
3: W czasie tegorocznych wakacji w Beskidach było ponad 20 wypadków. W większości, a takich akcji ratowników było kilkanaście, pomocy udzielano rowerzystom. Poszkodowani mieli m.in. urazy głowy, kręgosłupa czy złamania. Najcięższe wypadki były na specjalnych górskich trasach rowerowych w Wiśle i Szczyrku.
1: A już za chwilę w internetowym radiu RMF24 rozpocznie się program Lekarz Dyżurny, edycja wakacyjna. W faktach witamy prowadzącego Marka Łabno. Marku, dziś porady na lato. Jakie tematy poruszysz?
4: Dzień dobry. Dzisiaj w moim wakacyjnym dyżurze zaczynam od zdrowej skóry na lato. Będzie o tym, ile tego słońca na wakacje rzeczywiście nam potrzeba. Odpowiem na pytanie, czy opalanie może dać nam wymierne korzyści i jak z nim nie przesadzić. Pojawi się też gość, specjalista medycyny przeciwstarzeniowej, Marek Wasiluk. Serdecznie zapraszam.
1: Gorąco polecamy w wakacje w każdą niedzielę w radiu RMF 24 od 11 do 12.
5: Fakty i weekend w RMF FM.
1: Upału już nie ma, zmalało zatem zagrożenie pożarowe w wielu lasach, zwłaszcza na Lubelszczyźnie. Pojawiły się za to powody do tego, żeby się wybrać do lasu z koszem.
6: Są jagody już, prawdziwki.
7: Prawdziwki, co jeszcze?
6: Może tutaj słuchacze już widzieli na przykład kurkę.
7: A kurka lubi piasek.
6: No tak, są siedliska ulubione przez dane grzyby.
7: Kurki nie szukamy w cieniu.
6: Tak, no raczej gdzie jest odsłonięty teren, wśród mchu często się rzuci ta kurka, także możemy czerpać z bogactwa lasów na różne sposoby.
7: No już żółciaki widziałem gdzieniegdzie.
6: Całkiem możliwe.
1: Z Anną Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. W kolejnych faktach zajrzymy na przydrożne stoisko zbieraczy jagód. Były już kapibary, gęsi i labubu, a w tym roku są gniotki w kształcie masła i azjatyckich pierożków. W Międzyzdrojach można je dostać w niemal wszystkich sklepach z pamiątkami. Są w różnych kształtach i rozmiarach, a kolory pierożków losuje się w ciemno. Jak mówią sprzedawcy, większym powodzeniem cieszy się masło.
8: To są takie gniotki, takie zabawki po prostu do gniecenia, antystresowe.
9: I co jest bardziej popularne, masło czy te pierożki?
8: Myślę, że masło, bo jest więcej wariantów tego masełka.
9: Ten jakiś taki fioletowo-niebieski, jest szał na to?
10: Tak, bardzo, bardzo dużo. Na TikToku to jest bardzo popularne, na YouTubie, no i dużo dzieci właśnie to kupuje.
1: Usłyszała od sprzedawców nasza reporterka Anna Pałamar, a my z nowymi faktami w RMF FM wracamy w południe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Zaczynamy drugą godzinę waszego ulubionego programu w waszym ulubionym radiu.
5: RMF 5.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: W samo południe zaprasza Anna Wachowska.
2: Rzecznik praw pacjenta zwraca się do Najwyższej Izby Kontroli. Chodzi o lekarskie wynagrodzenia i kontrakty. Uwaga na silny wiatr. Synoptycy ostrzegają mieszkańców północnej, centralnej i zachodniej Polski. Jak skutecznie odpocząć w czasie wakacji? W faktach oddajemy Wam głos. Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o kontrolę dotyczącą wynagrodzeń i kontraktów lekarzy. Jest to reakcja na szereg nieprawidłowości, które wykryto między innymi w warszawskim Szpitalu Południowym. O pilne działania w tej sprawie premier Donald Tusk zwrócił się przed weekendem do minister zdrowia i do prezesów NFZ-u. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witamy, Michale.
3: Dzień dobry.
2: Jaki ma być cel kolejnej kontroli?
3: To ma być ustalenie, czy sytuacje, w których lekarz pracuje rocznie kilka tysięcy godzin, często w kilku miejscach, czy takie sytuacje są bezpieczne przede wszystkim dla pacjentów. Także Naczelna Rada Lekarska zaproponowała ostatnio, by wprowadzić właśnie w tym celu maksymalny limit czasu pracy medyków.
4: A dziś lekarze kontraktowi są tak naprawdę bez żadnej kontroli, mogąc pracować ciągiem przez wiele godzin.
3: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że jest otwarta droga, by limitować czas pracy medyków i zapowiada konsultacje, gdzie wyznaczyć bezpieczną granicę czasu.
5: Tutaj też znowu rozmowa z samorządami zawodowymi, żebyśmy ten górny pułap określili w sposób taki najbardziej właściwy.
3: Te rozmowy, jak ustaliłem, są zaplanowane pojutrze. Także do wtorku premier ma dostać propozycję reformy systemu ochrony zdrowia, a jednym z elementów ma być właśnie lepsza ewidencja czasu pracy lekarzy.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w 8 regionach. Alerty dotyczą województw łódzkiego, świętokrzyskiego, części Małopolski, Opolszczyzny, Śląska oraz Mazowsza. Wiatr może tam osiągnąć prędkość do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 15 do 19. Samochód osobowy uderzył w stojący na poboczu autobus na krajowej 25 w miejscowości Porost w Zachodniopomorskiem. To odcinek Bobolice-Biały Bór. Jeszcze co najmniej przez godzinę jedziecie tam wahadłowo.
6: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Nawet 80 tysięcy w kolejce. Muzeum Brytyjskie zanotowało rekordową sprzedaż biletów tylko jednego dnia. Co cieszy się w Londynie aż tak dużym zainteresowaniem? Wytłumaczy korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
7: We wrześniu w muzeum zostanie otwarta wystawa jednego tylko eksponatu. To gobelin z Bayeux, przedstawiający historię podboju wysp brytyjskich przez Normanów. Tkanina jest bardzo krucha i ma 70 metrów długości. Francja wypożyczy Wielkiej Brytanii to bezcenne dzieło. Prezydent Emmanuel Macron złożył takie zobowiązanie podczas swojej ostatniej wizyty państwowej w Londynie. Jak poinformował rzecznik muzeum, czas oczekiwania na zakup biletu po otwarciu wirtualnych kas wynosił nawet 9 godzin. Haftowana opowieść o bitwie pod Hastings będzie prezentowana w brytyjskim muzeum do lipca przyszłego roku.
2: Urlop, czyli moment, w którym powinniśmy się zatrzymać. Nie każdy jednak potrafi przestać myśleć o obowiązkach zawodowych, nie każdy też wie, jak zorganizować sobie czas wolny.
8: Kto nie wypocznie w czasie urlopu?
9: Jestem przedsiębiorcą, także ciężko mi na wakacje wypocząć, cały czas myślę o tym, o swoich sprawach.
8: Kiedy na przykład człowiek ma takie ciśnienie na to, muszę wypocząć, muszę się zrelaksować i wtedy się to nie udaje?
10: Ja zawsze odpuszczam i nie wszystko musi być perfekcyjne.
11: Uczyć się tego wypoczynku i z czasem może będzie coraz lepszy.
2: Z czasem, usłyszała Kamila Konturek-Zięba. Czasami nie odpoczywa głowa, a czasami nie odpocznie ciało. Jak wrócić z urlopu w pełni zrelaksowanym? Przeczytajcie o tym na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. A w kolejnych faktach powiemy o powrocie z wakacji i twardym lądowaniu na szpitalnej izbie przyjęć.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. To jest program Pod Słońcem RMF.
12: RMF 5.
13: Let's get drunk. I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no.

0: Teren Wojskowy w Radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w Radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Mariuszu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Słuchajmy najnowszego wydania faktów. Zaprasza Anna Wachowska.
2: Jestem na linii. Czy rakiety do polskich patriotów trafiły na Ukrainę? Reporter RMF FM zbiera polityczne komentarze w tej sprawie. Kierowcy ruszyli w drogę. Kilkukilometrowy korek na trasie A6 w Zachodniopomorskiem. Na koniec faktów Rzym i muzyczny rekord. Opozycja i koalicja rządowa są zgodne. Potrzebny jest audyt w sprawie uzbrojenia, jakie Polska przekazała Ukrainie od początku rosyjskiej agresji. W ten sposób obie strony odnoszą się do wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Polityk w mediach społecznościowych napisał, że rząd przekazał wiosną pociski do systemu Patriot Ukrainie. W faktach witamy reportera RMF FM Michała Radkowskiego.
3: Witam, dzień dobry.
2: Michał, zbierałeś komentarze w tej sprawie. Co mówią politycy?
3: W koalicji rządowej nikt nie chce powiedzieć wprost, czy doniesienia są prawdziwe. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że sprawę musi jak najszybciej wyjaśnić Ministerstwo Obrony Narodowej i oczekuje audytu.
4: Nie ma co oszukiwać, że nie tylko Amerykanie, nie tylko Europa dawała i pociski, i sprzęt, żeby Rosję powstrzymywać. Ale taki audyt tego, co w ogóle Polska przekazała w przyszłości, dobrze by było zrobić.
3: O audycie mówi też Łukasz Rzepecki z Konfederacji i jest przekonany, że to, o czym napisał w serwisie X wicemarszałek Bosak, jest prawdą.
5: To milczenie przekonuje mnie, że tak, że przekazaliśmy bez wiedzy najprawdopodobniej prezydenta, ale przede wszystkim parlamentu i opinii publicznej bardzo skuteczne pociski Patriot, które są w stanie zastrzeliwać rosyjskie Iskandery. No, jeżeli to oczywiście się potwierdzi, a wszystko wskazuje na to jest niebywały skandal.
3: Łukasz Rzepecki dodaje, że akurat pociski przechwytujące do systemów Patriot nie powinny być przekazywane, bo to w Polsce towar deficytowy.
2: Kierowca ciężarówki zasłabł na trasie S2 koło Warszawy. Między węzłami Konotopa i Opacz zablokowany jest pas w kierunku Terespola. Kilkukilometrowy korek na A6 w Zachodniopomorskiem. Jak informują drogowcy, zator między węzłami Szczecin, Podjuchy i Klucz w kierunku Kołbaskowa powstał ze względu na duże natężenie ruchu. Jeśli jesteście w drodze, uważajcie.
6: Mundial 2026. Kto zagra w ćwierćfinale?
2: Dziś na Mundialu ciekawie zapowiadające się piłkarskie starcia. O awans do ćwierćfinału Brazylia zagra z Norwegią, a Meksyk podejmie Anglię. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz z nami w faktach. Wojtku, statystyki w starciu Brazylii z Norwegią przemawiają na korzyść zespołu z Europy.
7: Media w Norwegii przypominają, że Brazylijczycy w żadnym z czterech oficjalnych meczów jeszcze nigdy nie wygrali z ich reprezentacją, a na Mundialu w 1998 roku Norwegowie pokonali Canarinhos 2-1. Dziś faworytem jest jednak Brazylia. Meksykanie wierzą zaś, że po raz trzeci w historii awansują do ćwierćfinału Mundialu. Tej sztuki dokonali w 1970 i 86 roku, gdy byli gospodarzami turnieju.
8: Ja widzę taką ogromną euforię wśród zawodników Meksyku i na trybunach. Te trybuny rzeczywiście pchają ten zespół do bardzo intensywnej gry. Ten mecz z Ekwadorem pokazał, że ten zespół potrafi grać i w ataku pozycyjnym, no i wyjść kapitalnie z kontrą.
7: Mówił Marek Jóźwiak, były reprezentant Polski. Mimo przewagi własnego boiska i kibiców, faworytem dziś są jednak Anglicy.
2: W lasach trwa już sezon na jagody. Zdaniem zbieraczy nie da się w tym roku mówić o klęsce urodzaju. Kto nie chce spędzić kilku godzin w kuckach, ten może kupić owoce od przydrożnych sprzedawców.
9: Ile taki słoiczek?
10: 30 zł za liter.
9: Dobre jagody w tym roku?
10: Słodkie, bardzo słodkie, no, słodkie.
9: Suchoto wysłodzone?
10: Tak.
9: Dużo chodzenia?
10: Dużo chodzenia. Jak się znajdzie, to tam trochę się narwie, ale tak to trzeba chodzić. Mało jagód, chyba wymarzły albo biorą, ludzie biorą, bo nie ma jagód, to dlatego biorą.
9: O, tam chyba kolejny klient.
11: To na pierogi.
9: Pan się spieszy, bo trzy słoiki zostały.
11: Dziękuję, miłego.
2: A stoliczek z jagodami przy drodze krajowej numer 82 odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga. We Włoszech padł muzyczny rekord. Ponad 250 tysięcy osób przyszło na koncert Ultimo. Młody włoski wokalista przyleciał na tor Vergata śmigłowcem, którym przed koncertem okrążył ogromny teren kampusu, by na własne oczy zobaczyć tłumy fanów. Wejściówki sprzedano w ciągu 3 godzin i jak się okazało, był to największy w historii Włoch koncert. Ultimo ma ogromną rzeszę fanów. Wśród nich jest Ed Sheeran. W czerwcu zeszłego roku podczas koncertu na Stadionie Olimpijskim w Rzymie razem zaśpiewali po angielsku i włosku piosenkę Perfect.
6: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
1: Pod słońcem RMF. Tu Daniel Dyk. Witam ponownie.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM.
3: Zapraszam. Na początek prosimy o uwagę kierowców. Po kolizji czterech samochodów są problemy na drodze krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskim. Ukraiński zakaz eksportu złomu nadal uderza w polski przemysł hutniczy. O szczegóły zapytam korespondentkę RMF FM w Brukseli. Były już kapibary, gęsi i labubu. Hitem tego lata są gniotki w kształcie masła. Cztery samochody osobowe zderzyły się na krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskim. Do kolizji doszło w Sadkach, chodzi o odcinek Piła - Bydgoszcz. Droga jest zablokowana. Minister zdrowia powinna stracić stanowisko, grzmi opozycja. Wskazuje nie tylko na ostatnią aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale brak reform, które poprawiłyby sytuację pacjentów w służbie zdrowia. Koalicja rządowa odpowiada, że dzisiejsze problemy to pokłosie poprzednich rządów. Ponownie w faktach reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Jestem, witam.
3: Michale, czy dymisja Jolanty Sobierańskiej-Grendy jest możliwa?
4: Premier dał czas pani minister i kierownictwu NFZ do wtorku na przygotowanie rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia. Jeśli ich nie przedstawią, stracą pracę i na to liczy opozycja.
5: Pani minister zawsze sobie gdzieś pracę znajdzie, bo jest fachowcem w swojej dziedzinie, ale na ministra, który powinien dbać o służbę zdrowia, to chyba nie za bardzo, bo ta fachowość nie chodzi o to, żeby ciąć ciągle wszystko i nie mieć na to pomysłu.
4: Mówi Dorota Arciszewska-Milewczyk z PiS, a Jakub Banaszek, doradca prezydenta, uważa, że do tej pory pani minister nie wywiązała się ze swoich zadań.
6: Nie poprawiła się sytuacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Deficyt tak jak był i jest. Nie ma rewolucji również w polityce lekowej państwa. Nie ma rozwiązanych problemów demograficznych.
4: Minister zdrowia broni Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
7: Kilka tygodni temu przedstawiła pierwszą propozycję zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia, ale nie kosztem pacjentów, tylko żeby to było pod większą kontrolą i transparentnością.
4: Co w jego ocenie ma nomen omen uzdrowić służbę zdrowia.
3: Polskie huty chwalą decyzję Komisji Europejskiej o ograniczeniu importu stali spoza Unii, w tym z Ukrainy. Nadal jednak domagają się zniesienia ukraińskiego zakazu eksportu złomu stalowego. W faktach studio RMF FM w Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, rozmawiałaś z prezesem Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Co konkretnie powiedział?
8: Polski przemysł hutniczy uważa, że Komisja Europejska znalazła rozsądny kompromis. Z jednej strony nadal wspiera Ukrainę, z drugiej ogranicza napływ stali na unijny rynek. Kijów nie otrzymał pełnego zwolnienia z nowych limitów importowych, a przyznane kontyngenty są znacznie niższe od ubiegłorocznego eksportu ukraińskiej stali do Unii. Branża jednak podkreśla, że nadal nierozwiązany pozostaje problem zakazu eksportu złomu z Ukrainy, który Kijów wprowadził na początku roku. Oznacza on, że ukraińskie huty mają łatwiejszy dostęp do tego strategicznego surowca. Dlatego branża apeluje do Komisji Europejskiej o pilne zajęcie się tą sprawą.
3: Powrót z wakacji i twarde lądowanie na szpitalnej izbie przyjęć? Nie chodzi tutaj o kontuzje czy choroby tropikalne, ale o złe podejście do odpoczynku. Specjaliści podkreślają, że zwłaszcza wśród młodych ludzi jest wielu pracoholików, dla których urlop to katorga, a przerwa w obowiązkach zawodowych nie wychodzi im na zdrowie.
9: Wracają z urlopu zamiast w pełni sił, zadowoleni, wypoczęci, zgłaszają się do nas z problemami zdrowotnymi.
10: A co to są za problemy i skąd się biorą?
9: Na przykład zaburzenia rytmu serca, pacjenci to określają jako kołatanie serca, bóle głowy takie napięciowe, zaburzenia snu. Bardzo dużo pracują, są aktywni zawodowo, mają poczucie niewykonania jakichś zadań, zabierają ze sobą tablety, laptopy, urlopy bardzo często skracają.
3: Wyjaśnia dr Krzysztof Traczyński, kierownik Izby Przyjęć i Pomocy Doraźnej Szpitala MSWiA w Krakowie. Ze specjalistą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. O braku pracy w czasie urlopu przeczytajcie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
11: Lato w blasku faktów RMF FM.
3: Hit tegorocznego lata został wybrany. W tym roku ogromną popularnością w nadmorskich kurortach cieszą się gniotki w kształcie masła i azjatyckie gumowe pierożki. Okazuje się, że kupują je i mali, i duzi turyści, co sprawdzała w Międzyzdrojach nasza reporterka.
12: Mamy masła?
13: Nie macie jeszcze?
12: Marysia też nie ma masła.
13: Chcecie?
12: Tak.
13: Czyli są plany kupienia?
12: Tak.
13: Jakiegoś konkretnego?
12: Dużego.
13: Dużego. Tak, okay. Największy taki, jaki będzie możliwy.
14: Weźmiemy jedno i sprawdzimy, czy
12: rzeczywiście się sprawdza i będziemy myśleć dalej.
13: A do czego to służy?
12: Do miziania. Do gniecenia, dokładnie.
13: Czyli taka antystresowa po prostu zabawka.
12: Tak.
13: A jeszcze takie są te pierożki azjatyckie, widziałam, mamy. A jaki masz kolor?
14: Różowy, brokatowy i normalny różowy.
3: O gniotki antystresowe pytała Anna Pałamar. Nowe fakty z kraju i świata o 15 zaprezentuje Katarzyna Podraza, a ja ciekawego popołudnia Wam życzę.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Fakty w porze obiadowej, no może teraz smażą się u Was pierożki.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM i z Katarzyną Podrazą witamy.
2: Witam i zapraszam. Na początek informacja dla kierowców podróżujących Zakopianką. Dla Was utrudnienia w Gaju, niedaleko Krakowa. Usłyszycie też, czego dokładnie dotyczą prezydenckie propozycje zmian w służbie zdrowia. A na koniec Kraków i zbliżający się finał festiwalu Szturalia.
3: To było cudowne, że mogliśmy żyć w jego czasach.
2: Zmotoryzowani, uważajcie na Zakopiance w Gaju, niedaleko Krakowa. Po wypadku motocyklisty zamknięte są pasy w obu kierunkach. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W faktach wracamy do tragicznego wypadku w Wólce Żabnej w powiecie staszowskim świętokrzyskiem, gdzie o świcie samochód wypadł z drogi i dachował. Na miejscu zginął 22-latek, a czterech młodych mężczyzn trafiło do szpitali. Początkowo przypuszczano, że w aucie mogła być jeszcze jedna osoba.
4: Ta informacja została przez policjantów zweryfikowana i tutaj niepotwierdzona. W pojeździe podróżowało łącznie 5 osób. Wstępne ustalenia również wskazują na to, że 19-latek, który kierował Volkswagenem, znajdował się w stanie nietrzeźwości. Wstępne badanie wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu.
2: Przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, starsza aspirant Joanna Szczepaniak. Stan jednego z rannych mężczyzn jest bardzo poważny. Młody turysta zmarł na Pilsku w Beskidach. 32-latek zasłabł w rejonie szczytu i doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia, poinformował ratownik dyżurny grupy beskidzkiej GOPR. Mimo szybkiej pomocy i trwającej blisko półtorej godziny resuscytacji, turysty nie udało się uratować.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Kancelaria prezydenta przygotuje swoje propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Mają one wyeliminować sytuacje, w których zabiegi i badania odbywają się poza procedurami i bez kolejki. Do takich nieprawidłowości miało dochodzić m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. W nowym tygodniu swój pomysł na reformę ma zaprezentować rząd. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Co znajdzie się w propozycji prezydenta?
6: Rozwiązania, które mają zwiększyć przejrzystość informacji, jak dużo pracują lekarze i ile zarabiają. Podobny jest też teraz kierunek projektów rządowych. Tak to opisuje prezydencki minister Wojciech Kolarski.
7: Prace, które toczą się w Radzie do Spraw Służby Zdrowia przy prezydencie, będą również brały pod uwagę te rozwiązania, które są zapowiadane przez rząd.
6: Dopytywałem wobec tego prezydenckiego ministra, czy prezydent podpisze rządowe ustawy, które mają pozwalać na przykład zbierać dane o wynagrodzeniach medycznych na podstawie ich numerów PESEL i numerów prawa wykonywania zawodu. Wojciech Kolarski potwierdza, że są szanse na zielone światło.
7: Wszystko zależy od szczegółowych zapisów. Natomiast mówiąc w takich generaliach, to są narzędzia walki z patologią w systemie finansów publicznych.
6: Prawdopodobnie w najbliższą środę, jak ustaliłem, rząd zaprezentuje swój pomysł na reformę systemu ochrony zdrowia.
2: W faktach teraz Kraków. Wieczorny bal z Jerzym Szturem w dworku białoprądnickim zakończy drugą edycję festiwalu Szturalia. Przez kilka dni w stolicy Małopolskiej odbywały się projekcje filmowe oraz spotkania z twórcami. To była okazja do spotkania znajomych, uczniów oraz fanów Jerzego Sztura.
8: Myślę, że ukształtował mnie przez obecność, przez swoje człowieczeństwo, głęboką moralność, którą zawarł w swojej twórczości. Myślę, że był bardzo odpowiedzialny za świat i za to, co przekazuje widzowi. Myślę, że dzisiaj brakuje takiego aktorstwa. To było cudowne, że mogliśmy żyć w jego czasach.
9: Te jego role i z początku kariery, i te z końca naprawdę wybitne. No i myślę, że każdy go kochał i w różnych wydaniach, i komediowych, i dramatycznych. Wspaniały człowiek.
2: Usłyszał od uczestników Szturaliów reporter RMF FM Paweł Konieczny. Wieczorny bal z Jerzym Szturem, który zakończy festiwal, rozpocznie się w dworku białoprądnickim o 20:00. A my z kolejnymi faktami wracamy już o 16:00. W nich zbliżające się wielkie emocje na kortach w Londynie z udziałem Huberta Hurkacza.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Ja nie wiem, jeżeli poniedziałek jest zwiastunem całego tygodnia, to nie będzie ciepły turnus. Patrzę, co się jutro będzie działo. 18-19 stopni Celsjusza w zachodniej połowie kraju. We wschodniej tak, no powiedzmy 20-22, no 23 może pojawić się w Rzeszowie i Tarnowie.
6: Ale to nocą, no nie?
1: To niedawno to nocą marzyliśmy, żeby było tak chłodno. A jutro to będą maksy.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Nie wytrzymałem, sprawdziłem, jak będzie wyglądał wtorek. Tak samo, tylko na odwrót, że...

Gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FM jest weekend, ale bardzo dużo się dzieje. Zróbcie głośniej. Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Szef polskiego resortu obrony zlecił ujawnienie wszystkich informacji o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. W faktach także zbliżające się tenisowe emocje. Hubert Hurkacz powalczy o awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Mamy także cenne informacje dla mieszkańców stolicy Wielkopolski.
3: Kto raz w roku się nią nie przyjedzie, ten nie jest poznaniakiem.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zlecił odtajnienie listy sprzętów przekazanych Ukrainie od 2022 roku. To konsekwencje wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Polityk w mediach społecznościowych napisał, że rząd przekazał wiosną Ukrainie pociski do systemu Patriot. Według Bosaka odbyło się to w tajemnicy przed Sejmem. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Kiedy lista darowizn dla Ukrainy może zostać odtajniona?
4: Prawdopodobnie już jutro. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentuje listę wszystkich sprzętów przekazanych Ukrainie w ostatnich 4 latach od 2022 roku. Taką informację przed chwilą dostałem od wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Taki plan ma teraz resort obrony. W mediach społecznościowych szef MON zaznaczył, że ta decyzja zapadła po konsultacji z Donaldem Tuskiem. Dodał też, że proces przekazywania sprzętu rozpoczął poprzedni rząd i informacje o każdej darowiźnie dla Ukrainy otrzymuje prezydent.
2: Michale, wicepremier podkreślił też, że zlecił kontrolę służbie kontrwywiadu wojskowego.
4: Tak, właśnie SKW ma teraz zbadać, kto celowo dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Dodał też wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, cytuję, działamy w warunkach wojny przy naszej granicy. Każdorazowe działanie przeciw polskiej racji stanu naraża na szwank bezpieczeństwo Polek i Polaków i zapowiedział, że tego typu działania będą rozliczane.
2: 17-latek podejrzany o włamania na konta abonentów sieci telekomunikacyjnych. Zarzuty w tej sprawie usłyszał mieszkaniec województwa śląskiego, a poszkodowani są z całego kraju. Ich straty to prawie 90 tysięcy złotych. W faktach z nami reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, jak dokonywano przestępstw i ile osób zostało poszkodowanych?
5: Pokrzywdzonych w tej sprawie według ustaleń prokuratury jest ponad 260. Podejrzany miał przełamywać zabezpieczenia kont użytkowników sieci komórkowych, a potem wykorzystywał je do aktywowania wybranych usług. Kosztami obciążani byli nieświadomi niczego abonenci. W wielu przypadkach o wszystkim dowiadywali się dopiero po otrzymaniu rachunków telefonicznych, z których wynikało, że mają do zapłacenia po kilka tysięcy złotych.
2: Marcinie, a jak do zarzutów odnosi się podejrzany?
5: 17-latek nie przyznał się do winy, odmówił również składania wyjaśnień. Jest teraz pod policyjnym dozorem, ale tylko częściowo w tej sprawie będzie odpowiadał jako dorosły. Pozostałymi wątkami zajmie się sąd rodzinny, bo podejrzany nie miał wówczas jeszcze ukończonych 17 lat.
2: W singlowej rywalizacji na Wimbledonie pozostał już tylko jeden nasz reprezentant, który dziś powalczy o awans do ćwierćfinału. Hubert Hurkacz zmierzy się z Niemcem Janem Lennardem Struffem. Ten mecz będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, jak do tej pory radził sobie niemiecki tenisista?
6: Jan Lennard Struff rozegrał w dwóch pierwszych rundach Wimbledonu pięciosetowe starcia, a w poprzedniej rundzie sprawił niespodziankę, wyeliminował wyżej notowanego Daniła Miedwiediewa. Hurkacz i Struff w ostatnich miesiącach wracają do formy i dla obu Wimbledon jest najlepszym turniejem w ostatnim czasie. Wimbledon to wyjątkowe miejsce, mam stąd naprawdę wspaniałe wspomnienia, więc będę starał się kontynuować tutaj dobrą grę. Mówił Hubert Hurkacz, który na kortach Wimbledonu 5 lat temu dotarł do półfinału.
7: Wakacje z RMF FM.
2: Pogoda nie pokrzyżowała planów poznaniakom, którzy wybrali się dziś na przejażdżkę kolejką Maltanka do Zoo. Z okazji Dni Pary kolejkę wąskotorową ciągnęła zabytkowa lokomotywa.
8: Bardzo fajnie.
9: Co ci się najbardziej podobało?
8: Najbardziej mi się podobały zwierzęta.
10: Brat z synem przyjechali do cioci wczoraj. Są wakacje. Więc stąd ten pomysł.
11: Co sezon na pewno się gdzieś tam... Maltanka to jest jakby klasyk, to kto raz w roku się nią nie przyjedzie, ten nie jest poznaniakiem tak naprawdę.
2: Usłyszał poznański reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. A już w kolejnych faktach o 17 usłyszycie, którym zawodom w Polsce grozi wyginięcie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Dwadzieścia stopni na Podlasiu, 19-18 Warmia i Mazury i Wybrzeże. W centrum 21-22, na południu 23-22 stopni. To są maksy, a na południu Polski możliwe dzisiaj jeszcze burze i te będą przez Katowice, Świętokrzyskie, aż po Lublin, Podkarpacie i Małopolskę. Najwięcej słońca na północy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: 5 minut po 16 cały czas.
0: RMF 5.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Poranka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem ponownie Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. W Krakowie akt wandalizmu na cmentarzu rakowickim zniszczono grób ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego. Krawiec, szewc, jubiler, czy tych fachowców może zabraknąć w Polsce? Zajrzymy do statystyk GUS-u, a na koniec pogodowa huśtawka.
3: Wolę, jak mi jest ciepło i wiatr nie wieje.
2: Zniszczony nagrobek ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Konsulat generalny Ukrainy w Krakowie już zwrócił się do policji, administracji nekropolii oraz władz miasta z apelem o wyjaśnienie sprawy. Marcin Buczek teraz w faktach RMF FM. Marcinie, co wiadomo w tym momencie?
4: Policja dostała w tej sprawie zgłoszenie dzisiaj około południa od przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce. Wynikało z niego, że doszło do dewastacji nagrobka, z którego zginęła metalowa płyta z podobizną pisarza. Policjanci na miejscu potwierdzili, że do kradzieży doszło. Jak usłyszałem przed chwilą od rzecznik małopolskiej policji, w ostatnim czasie policjanci dostali już kilkanaście zgłoszeń o kradzieży metalowych elementów na terenie cmentarza rakowickiego w Krakowie.
2: Z informacji, jakie przekazała policja, zniszczenie grobu Łebkiego nie było najprawdopodobniej celową prowokacją. Główny Urząd Statystyczny alarmuje. Coraz więcej grup zawodowych wymiera. W przyszłości bardzo trudno może być o dobrego fachowca. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u o rynku pracy. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypak. Igorze, jakie zawody mogą zniknąć z rynku pracy?
5: Coraz rzadszym widokiem są zakłady rzemieślnicze. GUS wskazuje na lukę pokoleniową. Następców prawdziwych fachowców po prostu nie widać.
6: Te zawody związane z rzemiosłem, one też są, jeżeli mogę użyć takiego określenia, starsze. Tam średnia wieku krawców, szewców, jubilerów jest powyżej 50 lat.
5: Dyrektor Departamentu Metodologii i Jakości Badań w GUS Dominik Dąbrowski zauważa, że bardzo podobny problem dotyczy opieki zdrowotnej. Lekarz specjalista to statystycznie najstarszy zawód w Polsce. Średnia wieku to 56 lat. Tylko o rok młodszy jest przeciętny stomatolog. To dane dotyczące umów o pracę. Gdy spojrzymy na inne umowy, to mamy innego lidera. Najstarsza profesja to przedstawiciel władz publicznych. Średnio 65 lat.
2: Polskie czereśnie mogą skończyć się w tym roku szybciej niż zwykle. Tak przewidują sadownice z powiatu grójeckiego na Mazowszu. Jest to spowodowane między innymi upałami, które były na początku ubiegłego tygodnia.
7: Już usychają. Czereśnia to wygląda już po prostu pestka i skórka.
8: To ostatnie dni polskich czereśni, jeśli nie będzie deszczu?
7: Jeśli tak dalej będzie jak do tej pory, to będzie klęska.
8: Co by teraz poprawiło sytuację? Tylko deszcz?
7: Teraz jedynie tylko przelotne deszcze i to w okresie tygodni, dwa nawet.
2: Z sadownikami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrałowicz.
9: Pogoda płata figle.
2: No właśnie, po serii ekstremalnych upałów teraz pogodowa huśtawka, chłodniej, trochę deszczu, trochę słońca i taka aura ma się utrzymać aż do piątku. Wtedy znowu zrobi się gorąco, nawet do 34 stopni.
10: Taka przerwa od upałów się przydaje?
11: Oj tak, stanowczo. To jest bardzo wygodne, żeby odpocząć poza miastem.
8: Przydaje się taka mała przerwa.
10: Upały wracają pod koniec tygodnia. Wyczekiwane?
11: Wspaniale, cieszę się. Dlatego mam klimatyzację.
3: Wolę, jak mi jest ciepło i wiatr nie wieje, albo jest ciepło i lekko wieje.
2: Usłyszał na ulicach Warszawy nasz reporter Michał Krasoń, a póki co korzystajcie z wolnej niedzieli w towarzystwie oczywiście RMF FM, a już w kolejnych faktach zdradzimy Wam, gdzie w lipcu można zebrać pełen koszyk grzybów.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
1: No jutro też odpoczywamy od upałów. 19 stopni na Wybrzeżu i na Warmii i Mazurach. Podlasie 20-21. 19 i 20 wzdłuż zachodniej granicy, a najcieplej będzie na południu 22 stopnie w centrum, a też 22 w okolicach Warszawy. No i 21 w okolicach Łodzi, Bydgoszczy i tu widzę, że jeszcze Kielce.
12: sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: 4 minuty po 17:00, Paweł Jawor, cześć.

Szukasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Kierowcy, jeśli podróżujecie w Łódzkiem i Mazowieckiem, przygotujcie się na utrudnienia na S8. Polska kluczowym uczestnikiem strategicznych unijnych projektów obronnych. Dziennikarka RMF FM wyjaśni, co dokładnie oznacza to dla naszego kraju. Śledzimy mecz Huberta Hurkacza w Londynie. Jego rywalem Niemiec Jan Lennart Struff. Kierowcy, uważajcie na S8 w Łódzkiem. Cztery osobówki zderzyły się między Wolburzem a Studzienkami. Zablokowana jezdnia w kierunku Warszawy. Z kolei w Mazowieckiem, także na S8 zderzenie trzech pojazdów osobowych. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Do wypadku doszło na odcinku Marki Głębocka. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Komisja Europejska wskazała 5 strategicznych projektów obronnych, które mają stać się priorytetem dla całej Unii Europejskiej. Jak sprawdzała nasza dziennikarka w Brukseli, Polska znalazła się we wszystkich wybranych przedsięwzięciach. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginon. Kasiu, o jakie konkretnie projekty chodzi i co to oznacza dla Polski?
3: Komisja Europejska wybrała 5 projektów, które państwa Unii mają rozwijać wspólnie. Chodzi o drony i systemy do ich zwalczania, europejską obronę przeciwlotniczą, technologie kosmiczne, ochronę podmorskiej infrastruktury oraz wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki. Polska znalazła się we wszystkich tych przedsięwzięciach. To szansa dla naszego przemysłu zbrojeniowego na udział w dużych europejskich programach i dostęp do unijnego finansowania. Na początek Komisja Europejska przeznaczyła 325 milionów euro na uruchomienie tych projektów. Docelowo mają one jednak otrzymać miliardy euro z kolejnego unijnego budżetu.
4: Sport w faktach RMF FM.
2: Hubert Hurkacz gra o awans do ćwierćfinału wielkoszlamowego Wimbledonu. Polski tenisista mierzy się z Janem Lennartem Struffem. To spotkanie śledzi Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM.
5: Tak jest, witam.
2: Wojtku, witaj. Jak radzi sobie nasz tenisista na początku spotkania?
5: Bardzo dobrze. Hubert Hurkacz prowadzi w pierwszym secie 3-0. Serwuje pewnie i tym ma przewagę nad rywalem. No ale tak patrząc całościowo, no to zaczął to spotkanie od podwójnego błędu serwisowego i można było mieć wrażenie, że ma problemy ze wstrzeleniem się tym serwisem, no ale potem szło już tylko lepiej. Teraz w tym czwartym gemie pierwszego seta serwuje Niemiec i on prowadzi 30-15.
2: Dziękujemy za relację, a jak przebiega to spotkanie sprawdzimy w kolejnych faktach RMF FM. W Białym Dunajcu trwają wybory góralskiej Miss. Aby nią zostać, nie wystarczy tylko ładnie wyglądać, mówi jedna z jurorek i uczestniczki konkursu.
6: Nie wystarczy, bo to musi być sykowne dziewce i do tońca, do rzańca i do roboty.
7: No na pewno trzeba mieć dryk, trzeba lubić to, co się robi. Trzeba praktykować tą góralszczyznę, no bo się nie da być góralną góralecką bez żadnego jakiegoś takiego szyku w sobie góralskiego.
8: To nie jest typowo Miss Poland, ani Miss Polonia, tu musi się naprawdę być taka rodowita góralka, albo przynajmniej parę roku siedzieć, przyuczyć się na podchalu do tych codziennych robót i wtedy może startować.
7: Pani z miasta może by nie dała rady, bo musi to mieć już w sercu, a nie nabyte, bo tego się nie da nabyć.
2: To dopiero będzie najpiękniejsza, najzdolniejsza i najbardziej pracowita góralska Miss. I na koniec faktów mamy jeszcze coś dla smakoszy grzybów. Jak się okazuje, lipiec to miesiąc, w którym w lasach pojawia się ich coraz więcej. Najczęściej spotykane są prawdziwki, podgrzybki, maślaki i kurki. Ale nie tylko. Jakie jeszcze okazy można znaleźć, to przeczytacie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
9: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Już o tej porze ma dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Kierowcy, noga z gazu na Krajowej 8 na Podlasiu. Problemy także na Zakopiance. Opozycja krytykuje decyzje kadrowe w stołecznym ratuszu i żąda kolejnych dymisji w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Kibicujemy Hubertowi Hurkaczowi. Posłuchajcie, jak walczy o awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Kierowcy, uważajcie na Krajowej 8 na Podlasiu, na odcinku Białystok-Augustów. W pobliżu Chorodnianki zderzyły się dwa auta osobowe. Droga jest zablokowana. Kolejny wypadek na Zakopiance. W Myślenicach kierowca stracił panowanie nad autem osobowym i uderzył w barierki na pasie w kierunku Krakowa. Teraz stolica, akcja służb i utrudnienia także na skrzyżowaniu ulic Rębielińskiej i Bartniczej. Pod maską samochodu osobowego wybuchła część instalacji gazowej. Nikomu nic się nie stało, jak informuje reporter RMF FM. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Utrudnienia mogą potrwać do 20. Więcej osób powinno stracić stanowiska, uważają politycy opozycji, komentując aferę wokół Szpitala Południowego w Warszawie. W piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję swoich dwóch zastępczyń. W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Michale, na kogo jeszcze wskazują politycy?
3: Na przykład Łukasz Rzepecki z Konfederacji podaje konkretne nazwisko.
4: Powinna być dymisja Rafała Trzaskowskiego, bo to jest afera Trzaska.
3: A winni prezydenta Warszawy, bo Szpital Południowy jest miejską spółką, a za miejskie spółki w stołecznym ratuszu odpowiada wiceprezydent Tomasz Męcina. On stanowiska nie stracił. Dlatego Dorota Arciszewska-Mielewczyk z PiS uważa, że zdymisjonowane wiceprezydentki stało się kozłami ofiarnymi.
5: Trzeba było poświęcić kogoś, a wiceprezydent, który de facto się tym zajmuje, dalej funkcjonuje, więc powinien się podać do dymisji pan Trzaskowski, pan Kierwiński.
3: Marcin Kierwiński to szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Jej poseł Dariusz Joński broni kolegi z partii.
6: Marcin Kierwiński pełni funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji. On nie ma nadzoru nad szpitalami.
3: Ale ma nadzór nad wszystkimi ludźmi w warszawskiej Koalicji Obywatelskiej.
6: No ma, no ale jeśli jest jakikolwiek oszust i złodziej, no to w standardach jest tak, żeby podejmować natychmiast działania.
3: Myśli pan, że on nie wiedział o tym, że jest salonik VIP w tym szpitalu, że jest taka osoba, która załatwia przyjmowanie poza kolejką do tego szpitala?
6: Nie, myślę, że nie wiedział.
3: Dlatego premier wciąż odmawia jego dymisji.
7: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
2: Na wimbledońskim korcie numer 2 o awans do ćwierćfinału wielkoszlamowego turnieju gra Hubert Hurkacz. Polski tenisista wygrał pierwszy set w meczu z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Spotkanie śledzi dla nas Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Witam panowie.
2: Witaj Wojtku. Jaki wynik w drugim secie?
8: 6-6. Ta druga partia jest o wiele bardziej zacięta. Żaden z tenisistów nie stracił podania przy własnym serwisie, więc to pokazuje, że te wymiany są mocne. Jak ważny jest serwis w tym meczu. Teraz rozpoczął się tiebreak tego drugiego seta. Dobrze zaczyna go Hubert Hurkacz, który prowadzi w nim 1-0.
2: Dziękujemy za relację. Trzymamy kciuki za Polaka, a do meczu wrócimy w pierwszych dziś wieczornych mistrzowskich faktach sportowych o 20. Brytyjskie puby w związku z nocnym meczem Anglia-Meksyk na Mundialu będą otwarte wyjątkowo długo, nawet do 5 rano. Czy podoba się to kibicom Lwów Albionu? O to pytał ich brytyjski korespondent Bogdan Frimorgan.
9: Yeah, sure, why not? It's fun when England is still in it.
10: Oczywiście, czemu nie? Dopóki Anglia jest w turnieju, mecz jest zawsze okazją, żeby spotkać się z przyjaciółmi i pokibicować, nawet do rana. A co z pracą w poniedziałek? Będę w pracy jak zwykle. Futbol jest ważny, ale co obowiązki, to obowiązki. Myślę, że nasza reprezentacja tym razem ma szansę. Jest jednym z faworytów. Anglicy grają lepiej z drużynami, które utrzymują wysoki poziom. I tak powinno być tym razem z Meksykiem.
2: Czy wiecie, skąd wzięła się nazwa Afryka i czy zawsze dotyczyła ona całego kontynentu? Rozwiązanie tej zagadki znajdziecie w artykule na rmf24.pl. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hot Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Jajka w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Najważniejsze informacje przekazuje Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. 6 osób poszkodowanych w wypadku autokaru w Warszawie. Za chwilę relacja naszego reportera. Sztuczna inteligencja zagrożeniem dla tysięcy pracowników w Polsce. Zajrzymy do raportu GUS-u. W faktach też walka Huberta Hurkacza w Londynie i odliczanie przed meczem Brazylia-Norwegia.
3: Haje Norga!
4: Brazil is gonna do it.
2: Sześć osób poszkodowanych w wypadku autobusu miejskiego przy rondzie ze Słońców Syberyjskich w Warszawie. Autobus wjechał tam w przejście podziemne po zderzeniu z samochodami osobowymi. Na miejscu jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co wiemy o stanie poszkodowanych?
5: Życiu poszkodowanych na szczęście nic nie zagraża. Takie informacje przed chwilą dostałem od strażaków. Autobus miejski najpierw uszkodził 9 samochodów, a potem uderzył dachem w strop przejścia podziemnego i wjechał do tego przejścia. Zatrzymał się na schodach. Tutaj trwa akcja policji. Jest ponad 50 strażaków. Przejścia podziemne wszystkie w okolicy są zamknięte. I tę akcję obserwują mieszkańcy, którzy obok czekali na autobus.
6: Wszystko zamknięte. Policja, przejście podziemne.
7: Wjechał samochód w przejście podziemne. Nic więcej nie wiadomo.
5: Pozasłaniane, tak?
7: Tak.
5: Panie też muszą naokoło teraz iść?
6: Próbujemy znaleźć autobus, ale nic nie jeździ.
5: Przyczyny tego wypadku wyjaśniają służby. Utrudnienia są duże. Korek w Alei Prymasa Tysiąclecia ma w tej chwili ponad 3 km. To jest trasa dojazdowa właśnie do ronda ze Słońców Syberyjskich i te utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej kilkadziesiąt minut.
2: Trzy osoby ranne w zderzeniu dwóch aut osobowych na Krajowej 50-1 w Warmińsko-Mazurskiem. Do wypadku doszło między Dobrym Miastem a Lidzbarkiem Warmińskim w pobliżu Wichrowa.
8: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
2: Operatorzy wprowadzania danych i edytorów tekstu, pracownicy rachunkowości i księgowości, specjaliści do spraw finansów i ubezpieczeń. To według GUS-u profesje najbardziej narażone na zastąpienie przez sztuczną inteligencję. Według najnowszych wyliczeń nawet 640 tysięcy osób może w przyszłości stracić pracę przez AI. Zapytaliśmy mieszkańców Warszawy, czy obawiają się automatyzacji.
9: Ja jestem kucharzem.
10: To pan raczej się nie obawia, że sztuczna inteligencja kiedyś pana wygryzie?
9: No, raczej nie.
10: A które zawody mogą pierwsze wyginąć w takim razie?
9: Nie mam pojęcia. Pan nie zastanawiałem się nawet. O dziennikarze.
11: Jesteśmy analitykami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
10: Czy boicie się, że sztuczna inteligencja taki zawód, taką profesję może zastąpić?
11: Myślę, że będzie jej ciężko, ale gdzieś z tyłu głowy, dużo teraz się o tym mówi, jest taka obawa.
12: Są próby, jest trend w tę stronę, ale myślę, że jest jakaś granica powyżej, której AI sobie po prostu nie poradzi z tą pracą.
2: Usłyszał reporter RMF FM Igor Skrzypek. Za 2 godziny mecz Brazylia-Norwegia w ramach 1/8 finału Mundialu 2026. Kibice obu drużyn zjechali na to spotkanie do Nowego Jorku. Zza oceanu nasz specjalny wysłannik Stanisław Pawłowski.
13: Dzień dobry. Mundial trochę zgubił się wśród wszystkich wydarzeń, które odbywają się w Nowym Jorku z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Ale dziś faktycznie można poczuć klimat tego piłkarskiego święta. Na ulicach dominują kibice z Brazylii i kolor żółty, ale Wikingowie również mają tu swoją reprezentację. Jestem Norwegiem, więc oczywiście muszę mieć hełm Wikinga. Czujemy się bardzo pewni, prawda? Tak, bardzo pewni. Jasne, dlaczego nie? Będzie świetna zabawa, będzie świetnie, bez względu na wynik. Czujemy się świetnie, Brazylia wygra 3-1. Przez miasto od kilku dni przechodzi fala upałów. Dziś na szczęście słońce schowało się za chmurami i może będzie trochę łatwiej kibicować na zewnątrz. Mimo wszystko wciąż jest ponad 30 stopni. Z Nowego Jorku, Stanisław Pawłowski.
2: Dziękujemy Staszkowi, a początek spotkania o 22:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na początek mistrzowskich faktów sportowych, korty Wimbledonu, a zaprasza Wojciech Marczyk.
14: Jeden wygrany set dzieli Huberta Hurkacza od awansu do ćwierćfinału Wimbledonu. Polak na trawiastych kortach w Londynie gra z Janem Lenardem Struffem z Niemiec. Pierwszego seta Hurkacz wygrał pewnie 6-3. Druga partia była o wiele bardziej zacięta. Żaden z tenisistów nie stracił gema przy własnym podaniu. Nie o wygraniu tej partii rozstrzygał. Tiebreak w nim mimo problemów w końcówce górą Polak w trzecim secie. No znowu zacięta walka. Teraz 6-6 i rozpoczął się tiebreak, który wyłoni zwycięzcę tego setu. faworyta, a być może także zwycięzcę spotkania, bo jeżeli górą w tiebreaku będzie Hubert Hurkacz, to znajdzie się w ćwierćfinale Wimbledonu. Kolejny reprezentant Polski będzie grał w lidze portugalskiej. Jak donosi dziennik Abola, Benfica Lizbona jest bliska pozyskania Jakuba Kamińskiego z FC Köln. Zdaniem mediów w Portugalii zespół ze stolicy ma zapłacić za kadrowicza około 20 milionów euro w lidze portugalskiej, ale w FC Porto, przypomnę, występują inni nasi reprezentanci: Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Za nami trzecia runda rajdowych Mistrzostw Europy ERC Rajd Roma di Capitale. Sporo problemów mieli obrońcy tytułu Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, którzy ostatecznie rywalizację ukończyli na 10 miejscu.
3: Wynik poniżej naszych własnych oczekiwań, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku tutaj stanęliśmy na podium i wygraliśmy Power Stage. Cały czas w szybkich, niewidocznych miejscach ze zmienną przyczepnością trochę siedział mi w głowie nasz wypadek z rajdu Sierra Morena.
14: Mówił Miko Marczyk, rajd we włoskiej stolicy wygrał Roberto Drappa. Kolejną rundą rajdowych Mistrzostw Europy będzie w ostatni weekend lipca rajd polski, który, przypomnę, przenosi się z Mazur na Śląsk.
4: Kolejny lipcowy tydzień rozpocznie się od dość niskiej temperatury, biorąc pod uwagę nasze poprzednie doświadczenia. Od 19 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze, przez 20 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, 21 w Kielcach i Warszawie i maksymalnie to 23 stopnie w Rzeszowie. Sporo chmur, właściwie momentami nawet nie będzie widać słońca. Będzie zachmurzone niebo, ale deszczyk niewielki i bardzo skromny. U nas w RMF FM zawsze w niedzielny wieczór program Gramy, nie gadamy, czyli...
8: RMF 5.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

See.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: 21. Wszystko to, co najważniejsze, przekażę wam właśnie w RMF FM. Katarzyna Podraza.
2: Na początek aktualna sytuacja w stolicy po wypadku autobusu miejskiego. 6 osób poszkodowanych. Pojazd staranował kilka osobówek. Trump spotka się z Zełenskim. Ich rozmowy planowane podczas szczytu NATO w Ankarze. O zaciętej walce Huberta Hurkacza na kortach w Londynie usłyszycie w mistrzowskich faktach sportowych. Nawet kilka godzin może potrwać akcja służb na rondzie zesłańców syberyjskich w Warszawie. Jak informowaliśmy w faktach, 6 osób zostało poszkodowanych po tym, jak autobus wjechał tam do przejścia podziemnego, a wcześniej zderzył się z samochodami osobowymi. 2 osoby trafiły do szpitali. Życiu rannych nic nie zagraża. Na miejscu wypadku jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co teraz się dzieje i jakie masz rady dla kierowców?
3: Najlepiej po prostu omijać teraz rondo zesłańców syberyjskich. Tutaj część jezdni od strony centrum stolicy jest wyłączona z ruchu. Tędy nie jeżdżą autobusy. A do tego w okolicy, w Alei Prymasa Tysiąclecia są korki. To potwierdza jeden ze świadków tego wypadku, z którym przed chwilą tu rozmawiałem.
4: Autobus miejski jechał z Bitwy Warszawskiej. Staranował 10 aut.
3: Jakby stracił panowanie kierowca?
4: Widocznie. I wjechał do tunelu tutaj do przejścia.
3: Zahaczył o ten strop.
4: Można zjechać, bo tam jest taki zjazd. Tybu autobusu widać. Ta winda to... On zjechał prawie do końca.
3: Do tego wypadku doszło tuż obok Dworca Zachodniego w Warszawie. Tu wiele osób wraca teraz po weekendzie. Najlepiej, jeśli to możliwe, wybrać teraz inny dworzec w stolicy, bo przez utrudnienia na ulicach wyjazd z tej okolicy potrwa na pewno zdecydowanie dłużej niż zwykle.
2: Donald Trump spotka się na szczycie NATO w Ankarze z Wołodymyrem Załęskim. Taką informację przekazał ambasador USA przy sojuszu Matthew Whitaker. Według agencji Reutera prezydent USA ma omówić z ukraińskim przywódcą, jak można zakończyć wojnę Ukraina-Rosja. Podczas szczytu Trump chce także sprawdzić postępy sojuszników z NATO w sprawie zwiększania wydatków obronnych. A jakie cele stawia sobie polska delegacja na szczyt w Ankarze? O tym w kolejnych faktach. Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie apeluje o wszechstronne śledztwo i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za zniszczenie nagrobka ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychy nazwał ten akt wandalizmu świadomą prowokacją. Policjanci przeprowadzili już na cmentarzu oględziny.
5: Sprawca wyrwał i ukradł metalową płytę pamiątkową. Uszkodzeniu uległy także elementy kamienne płyty. Muszę podkreślić, że w ostatnim czasie zgłoszeń dotyczących kradzieży czy dewastacji nagrobków na cmentarzu rakowickim krakowska policja odnotowała kilkanaście.
2: Przekazała RMF FM rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
6: Fakty zwykłe i niezwykłe.
2: W angielskim mieście Ipswich można zobaczyć wystawę zatytułowaną Księżyc, nasz najbliższy sąsiad. Oferuje ona zwiedzającym niepowtarzalną atrakcję. Jak zapewniają organizatorzy, można tam dotknąć prawdziwego fragmentu skał księżycowych. Czy rzeczywiście?
7: Próbki skał księżycowych sprowadzone na Ziemię są bezcenne, dlatego nikt nie kładzie ich luzem na stole. W tym przypadku próbka została zatopiona w specjalnej przezroczystej bryle z niezwykle trwałej żywicy akrylowej i umieszczona w specjalnym stanowisku z otwartym dostępem. Odwiedzający mogą przyłożyć rękę bezpośrednio do powierzchni tak przygotowanej kapsuły. Choć fizycznie dotyka się idealnie wypolerowanego tworzywa, to pod palcami ma się oryginalny fragment materii z innego ciała niebieskiego, który nie jest oddzielony od nas żadną dodatkową barierą.
2: O tym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan, a księżycową wystawę można oglądać do 19 września.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Wojciech Marczyk.
8: Hubert Hurkacz przegrał 3. seta w meczu z Janem Lenardem Sztrufem. Polak prowadzi jednak w setach 2-1, a stawką spotkania awans do najlepszej 8 Wimbledonu. Trwa 4. partia, w niej Niemiec prowadzi 6-5. Serwuje Hubert Hurkacz, który przed chwilą korzystał z pomocy fizjoterapeuty, uskarżając się na ból w okolicy żeber, ale Polak wrócił do gry, no i podejmuje walkę o awans do ćwierćfinału Wimbledonu, a w nim nie zagra liderka światowego rankingu, Aryna Sabalenka przegrała bowiem z Japonką Naomi Osaką 2-6, 6-7, a za niespełna godzinę na stadionie East Rutherford w New Jersey mecz 1/8 finału piłkarskiego mundialu pomiędzy Norwegią a Brazylią. Brazylijczycy, mimo że nie są w gronie faworytów do Mistrzostwa Świata, to z meczu na mecz prezentują się coraz lepiej, przyznaje były reprezentant Polski Marek Jóźwiak.
9: Już nie jest tylko Vinicius Junior, na którym opierała się w pierwszych dwóch meczach gra reprezentacji Brazylii. To on był wiodącą postacią tej drużyny. Teraz jest Ryan, prawy pomocnik, bardzo młody chłopak. Ja myślę, że Brazylia będzie jeszcze zdecydowanie lepsza.
8: A o 2:00 w nocy polskiego czasu na stadionie Azteca współgospodarze turnieju Meksykanie podejmą reprezentację Anglii. Fani kolarstwa w Meksyku mieli dziś zaś powody do zadowolenia, bo ich rodak Isaac Del Toro wygrał drugi etap wyścigu Tour de France. On wyjątkowo był rozgrywany z Taragony do Barcelony. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 85, a liderem wielkiej pętli pozostał Duńczyk Jonas Winigo. Charles Leclerc najlepszy na torze Silverstone. Monakijczyk wygrał wyścig o Grand Prix Formuły 1 Wielkiej Brytanii. Dla kierowcy Ferrari to pierwszy od blisko 2 lat wygrany wyścig, dlatego radość po przekroczeniu linii mety była ogromna.
10: Let's go!
11: Let's go!
8: Cieszył się Leclerc, lider Mistrzostw Świata Kimi Antonelli, który startował z pierwszego pola startowego. Z powodu problemów technicznych zakończył wyścig na 16. miejscu. Dziś nocy raczej będzie dość chłodno, patrząc na maksymalną temperaturę w okolicach 15 stopni, ale przeważający obszar kraju to od 9 do 13, do tego trochę deszczu na południu i wschodzie. Zatem jeśli planujecie na przykład wywieszać pranie na balkon, to myślę, że nie będzie to najlepsze rozwiązanie. U nas oczywiście przypomnienie, że w kolejnych dniach będzie znowu nieco cieplej, ale jeszcze te kilka dni to taka temperatura w okolicach 20 stopni. Tu RMF.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

już włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze fakty. Posłuchajcie, co przygotowała dla was Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od najnowszych ustaleń w sprawie wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Wiemy, co było prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia. MON odtajni jutro pełną listę sprzętu przekazanego Ukrainie od początku wojny z Rosją. Kontuzja pokonała Huberta Hurkacza. Polak żegna się z Wimbledonem. O tym więcej w mistrzowskich faktach sportowych. Awaria techniczna układu hamulcowego była najprawdopodobniej przyczyną wypadku autobusu miejskiego na rondzie Zesłańców Syberyjskich w Warszawie. Taką wersję przedstawił 55-letni kierowca autobusu.
3: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem. Stąd bardzo możliwe, że to jest też efekt tego, że tak długo przemieszczał się całą ulicą tutaj niemalże Bitwy Warszawskiej, aż do miejsca, w którym zakończył swoją drogę.
2: Mówił podkomisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik komendanta stołecznego policji. Autobus linii 186 uderzył w tramwaj, a potem w 14 aut i zjechał do przejścia podziemnego. W wypadku według strażaków poszkodowanych zostało 6 osób. Utrudnienia na rondzie Zasłańców Syberyjskich potrwają jeszcze kilka godzin. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada prezentację listy sprzętu przekazanego Ukrainie od 2022 roku. To konsekwencje wpisu wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Polityk w mediach społecznościowych napisał, że rząd przekazał wiosną Ukrainie pociski do systemu Patriot. Według Bosaka odbyło się to w tajemnicy przed Sejmem. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Ministerstwo Obrony Narodowej ma zaprezentować listę wszystkich sprzętów przekazanych Ukrainie w ostatnich 4 latach. Taka decyzja zapadła po konsultacji ministra obrony z Donaldem Tuskiem. Władysław Kośniak-Kamysz zaznaczył dzisiaj, że proces przekazywania sprzętu Ukrainie rozpoczął poprzedni rząd i informacje o każdej darowiźnie otrzymuje prezydent. Wicepremier zlecił też kontrolę służbie kontrwywiadu wojskowego. SKW ma zbadać, kto celowo mógł dążyć do ujawnienia tajemnic państwowych. Tego typu działania według dzisiejszej zapowiedzi ministra obrony mają być rozliczane.
2: Ten temat powróci jutro w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie były szef resortu obrony narodowej z czasów rządów PiSu, Mariusz Błaszczak.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
2: W Turcji będziemy mówić jednym głosem, słychać w Pałacu Prezydenckim i Kancelarii Premiera. Do Ankary na szczyt NATO zjadą najważniejsi politycy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ-u Radosław Sikorski i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Będzie tam również nasz reporter Michał Radkowski. Michale, jakie cele stawia sobie nasza delegacja?
6: Na pewno chcemy pokazać, że Polska jest modelowym sojusznikiem NATO.
7: Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
6: I to zdaniem szefa MON daje nam prawo do zajęcia kluczowej roli na szczycie w Ankarze. Z kolei szef polskiej dyplomacji mówi, że najważniejszym celem szczytu będzie pokazanie Rosji jedności Zachodu.
8: Mamy nadzieję, że szczyt potwierdzi, że większość krajów jest na drodze do wypełnienia postanowień poprzednich szczytów o wydawaniu takich pieniędzy na obronność, które przekonają każdego potencjalnego adwersarza, że z nami nie ma co zaczynać.
6: W Turcji na pewno będziemy walczyć o kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy i rozbudowę rurociągów z paliwem z Niemiec do Polski.
2: I na koniec jeszcze Podhale. Wiemy, kto jest tegoroczną góralską Miss. Przed chwilą w Białym Dunajcu ogłoszono wyniki 26 wyborów najpiękniejszej góroleczki. Została nią Sylwia Piszczur ze Skrzypnego. Do tych wyborów wrócimy w kolejnych faktach RMF FM o 23:00, a już teraz zapraszamy na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Barczyk.
9: Reprezentacje Norwegii i Brazylii rozpoczęły grę o awans do ćwierćfinału piłkarskiego mundialu. W ataku Canarinhos dziś Vinicius i Cunha. Z powodu urazów brakuje Rafini i Pakety. Wyjściowe jedenastce Norwegów: Haaland, Sorlot czy Odegaard. Jak na razie czwarta minuta gry i jest 0-0, ale Norwegowie przed chwilą trafili do siatki Brazylijczyków. Sędzia jednak przy tej akcji dopatrzył się spalonego. Bramka nie została więc uznana. O 2 w nocy polskiego czasu na stadionie Azteca w Mexico City starcie Meksyku z Anglikami. Gospodarze będą mogli liczyć na głośne wsparcie z trybun, ale z wagi spotkania Anglicy zdają sobie sprawę. Jesteśmy w kultowym miejscu na kultowym stadionie. To będzie naprawdę kultowy mecz i wielka scena. Czujemy to. Ludzie są jednak tutaj bardzo przyjaźni i dobrze nastawieni, a do tego bardzo wzruszeni i na pewno będą wspierać swój zespół. Kibice w nocy znów chcieli pomóc swojej drużynie, bo pod oknami hotelu, w którym spali Anglicy, urządzili imprezę z fajerwerkami. Tak bawili się pod hotelem Anglików kibice Meksyku. Czy to wpłynie na dyspozycję synów Albionu? Przekonamy się w nocy polskiego czasu. Ogromny pech Huberta Hurkacza w meczu 1/8 finału Wimbledonu. Polak skreczował w meczu z Janem Lenardem Struffem. Spotkanie było niezwykle zacięte, ale dobre w wykonaniu Polaka, który wygrał 2 pierwsze sety. W kolejnych 2 górą był Niemiec. W końcówce 4 partii Polak zaczął uskarżać się jednak na ból w okolicy żeber. Hurkacz starał się walczyć do końca, ale grymas bólu z każdym zagraniem był coraz większy, dlatego przy stanie 2-4 w 5 secie poddał ostatecznie mecz.
10: Do środy, no może nawet do czwartku w najbliższym tygodniu będzie temperatura w okolicach 20-22 stopni. Sporo chmur, może trochę mniej słońca, temperatura przyjemna, ale też może niewystarczająca dla tych, którzy akurat są na urlopie i korzystają z wakacyjnego wypoczynku. W drugiej połowie tygodnia już będzie dużo cieplej, 24-26 stopni, dużo słońca, więc to, na co czekają ci, którzy lubią lipiec w słońcu. Tu program Gramy, nie gadamy, u nas jak zawsze emocje...
11: RMF 5

0: RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Które przygotował rozpoczynający dyżur w redakcji Karol Płaczkiewicz. Dobry wieczór.
2: Jestem, zapraszam. Dobry wieczór. Donald Trump spotka się z prezydentem Ukrainy przy okazji szczytu NATO w Ankarze. O szczegółach powie nasz korespondent za oceanem. Wrócimy też do wypadku z udziałem autobusu w Warszawie. Tam utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Poza tym w faktach wybory góralskiej Miss i raport z mundialu. Jest 23. Spotkanie na szczycie. Prezydent Donald Trump spotka się z Wołodymyrem Zełenskim podczas rozpoczynającego się we wtorek szczytu NATO w Ankarze. W faktach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Dobry wieczór, Paweł. Prosimy o szczegóły.
3: Dobry wieczór. Temat to oczywiście sprawa zakończenia wojny w Ukrainie. Informację o planowanym spotkaniu potwierdził ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker. O możliwej rozmowie spekulowano w Waszyngtonie od wielu dni. Po spotkaniu z ukraińskim przywódcą Trump ma również rozmawiać z Władimirem Putinem. Sporo mówi się w mediach w USA o tematach szczytu, który może być najbardziej istotnym od czasu rosyjskiej inwazji. Najważniejszym celem amerykańskiego prezydenta podczas szczytu NATO będzie zwiększenie wydatków na obronność przez państwa sojuszu. Według Waszyngtonu Polska, kraje bałtyckie i nordyckie należą do liderów, natomiast część sojuszników wciąż pozostaje w tyle. Administracja Trumpa podkreśla też, że Europa powinna przejąć większą odpowiedzialność za własną obronę, ponieważ Stany Zjednoczone mają zobowiązania także w innych regionach świata. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Jeszcze kilka godzin potrwają utrudnienia na rondzie zesłańców syberyjskich w Warszawie. Autobus miejski po zderzeniu z tramwajem i kilkunastoma autami wjechał do przejścia podziemnego. Najprawdopodobniej zawiodły hamulce. Kierowca był trzeźwy, negatywny był też wynik narkotestu. Okoliczności wypadku zbadają policjanci i biegli.
4: Pamiętajmy również o tym, że nie jest to samochód osobowy. Jest to autobus ważący kilkanaście ton, więc nawet jeżeli ta prędkość była dostosowana do warunków panujących na jezdni, nawet jeśli ta prędkość była dostosowana do ograniczeń prędkości, to ten autobus przy tak dużej wadze nie miał prawa się zatrzymać w inny sposób niż tak. Nie doszło tutaj do najtragiczniejszych wydarzeń, jakie by się można było spodziewać po tak potężnym pojeździe.
2: Mówił Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Złe wieści dla miłośników elektroniki. W kolejnych tygodniach możemy być świadkami znaczących podwyżek cen telefonów i komputerów. Na taki ruch zdecydowała się już m.in. firma Apple i Microsoft. Mowa o podwyżkach na poziomie nawet kilkuset dolarów. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, powiedz, skąd taka zmiana i to w dodatku w jednym czasie.
5: To efekt drożającej pamięci RAM, niezbędnej do konstruowania telefonów, tabletów, laptopów czy konsoli do gier, koniecznej również do funkcjonowania sztucznej inteligencji. To właśnie dlatego popyt na kości RAM jest ogromny. Stąd rosnące ceny, a na horyzoncie nie widać obniżek. Koncerny starają się przekierować siły i środki na produkcję pamięci, ale efekt nie będzie widoczny od razu. Powrót do normalnych cen możemy zobaczyć dopiero nawet za kilka lat. Na razie sprzęt będzie coraz droższy. Apple ogłosiło podwyżki cen komputerów i tabletów w przeliczeniu na złote od niespełna 400 do nawet 1200 zł. Na podobny ruch zdecydował się Microsoft. Jego konsola do gier Xbox będzie droższa od 400 do 600 zł.
6: Są i takie fakty.
2: Biały Dunajec na Podhalu żył dziś wyborami Nosfarnyjsej Górolecki. To swoista góralska miss, która poza tym, że musi się pięknie prezentować, to także wykazać się swoistymi umiejętnościami i wiedzą o regionie.
7: Jak jest śwarno, to musi syczku umieć. Ale my tutaj mamy same takie fajne śwarne góroleckie i właśnie jak słońcom układać chłopę siana, to będą się pięknie prezentować i w śpiewie, i w tańcu.
8: Trzeba kopę układać, no nauczyć się, jak to było dawniej, jak inni układali, jak babki układali, dziadki.
9: Do takiego konkursu trzeba się przygotować. My robiły kopę, teraz to powrócło.
10: Czyli zaśpiewać, zatańczyć nie jest trudno?
9: Nie. Dla mnie akurat nie.
11: Jest fajna jest zabawa, więc nie ma co się przejmować, czy ciężko, czy nie, tylko dobrze się bawić.
2: Mówiły jurorki i uczestniczki konkursu, a rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Pałachicki. Jak informowaliśmy w faktach, w tym roku wygrała Sylwia Piszczur ze Skrzypnego. A na koniec jeszcze raport z mundialu. Po pierwszych 45 minutach meczu 1/8 finału, w którym Brazylia mierzy się z Norwegią, bezbramkowy remis. Kanariniosy w 14 minucie mieli dogodną szansę na objęcie prowadzenia, ale rzut karny, który wykonywał Bruno, fenomenalnie obronił Orjan Nyland. W tej chwili trwa jeszcze przerwa. Piłkarze za kilka minut wrócą na murawę, a my do tego spotkania wrócimy w faktach za godzinę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą...

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Wy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Znasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Ten czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, zapraszam. Strażacy w Warszawie zakończyli wydobywanie samochodu osobowego z przejścia podziemnego i aktualnie prowadzą akcję wyciągania autobusu. To był pracowity weekend dla górskich ratowników. Blisko 30 osób potrzebowało pomocy. A za oceanem blisko sensacji. Norwegowie w doliczonym czasie meczu prowadzą z Brazylią 2-0. Strażacy w Warszawie wyciągnęli samochód osobowy z przejścia podziemnego i aktualnie prowadzą akcję wyciągania autobusu przy rondzie Zesłańców Sybrajskich. Jak informowaliśmy w faktach, autobus linii 186 po godzinie 18 w niedzielę uderzył w tramwaj, a potem w 14 aut i zjechał do przejścia podziemnego. W wypadku poszkodowanych zostało 6 osób. Policja przekazała, że kierowca był trzeźwy, a wynik narkotestu był negatywny. Utrudnienia na rondzie Zesłańców Sybrajskich potrwają jeszcze kilka godzin. Niezwykle pracowity weekend tatrzańskich ratowników. Pomagali blisko 30 osobom. Najwięcej interwencji było w sobotę.
2: Co chwilę praktycznie, aż do wieczora mieliśmy, późnego wieczora mieliśmy zgłoszenia. Mieliśmy działania wszelkiego rodzaju, to znaczy był wypadek taternicki i utknięcie. Były zagubienia, które ciągnęły się długo w noc. Były urazy, które wymagały 13-osobowej ekipy, która w nocy znosiła poszkodowanego do Doliny Kościeliskiej. Wieczorem jeszcze kilka było zatruć wymagające naszego wsparcia i pomocy w dostaniu się czy do samochodu, czy do szpitala.
1: Mówi ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski. Wczoraj pogoda w Tatrach nieco się popsuła. Pomocy potrzebowały 3 osoby. Polskie huty pozytywnie oceniają decyzję Komisji Europejskiej o ograniczeniu importu stali spoza Unii Europejskiej, w tym z Ukrainy. Jednocześnie branża apeluje o zniesienie ukraińskiego zakazu eksportu złomu stalowego. Z prezesem Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej rozmawiała nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Polski przemysł hutniczy uważa, że Komisja Europejska znalazła rozsądny kompromis. Z jednej strony nadal wspiera Ukrainę, z drugiej ogranicza napływ stali na unijny rynek. Kijów nie otrzymał pełnego zwolnienia z nowych limitów importowych, a przyznane kontyngenty są znacznie niższe od ubiegłorocznego eksportu ukraińskiej stali do Unii. Branża jednak podkreśla, że nadal nierozwiązany pozostaje problem zakazu eksportu złomu z Ukrainy, który Kijów wprowadził na początku roku. Oznacza on, że ukraińskie huty mają łatwiejszy dostęp do tego strategicznego surowca. Dlatego branża apeluje do Komisji Europejskiej o pilne zajęcie się tą sprawą.
1: Nawet 3 ewakuacje w ciągu jednego tygodnia na poznańskim lotnisku Ławica. Pracownicy i Straż Graniczna apelują o ostrożność podczas wakacyjnych podróży i nie zostawianie bagażu bez opieki.
4: Czy to jest ta duża walizka, z którą podróżujemy i którą nadamy do luku bagażowego, czy to jest ten mniejszy bagaż podręczny, który jest z nami na pokładzie samolotu. Pamiętajmy o tym, czy udając się do którejś z lotniskowych restauracji, czy udając się do toalety, żeby tego bagażu nie pozostawiać bez opieki. Bardzo ważna sprawa, nie zapominajmy też tego bagażu zabrać z toalety. Zdarzały nam się już takie przypadki, że musieliśmy właśnie zarządzać ewakuację z powodu tego, że ktoś pozostawił bagaż w toalecie.
1: Mówi Marcin Wesołek, rzecznik prasowy Poznańskiego Portu Lotniczego. Kierowcy od dziś utrudnienia na drogach krajowych numer 12 i 74 w okolicach Sulejowa w Łódzkiem. Tam drogowcy będą naprawiać nawierzchnię.
5: Robotami zostanie objęty 2-kilometrowy odcinek drogi, mniej więcej od ulicy Błonie do ulicy Łącznej. Planujemy pracę rozpoczynać o godzinie 21, a kończyć o 6 następnego dnia. Chodzi o ograniczenie na tym bardzo obciążonym ruchem odcinku, o zminimalizowanie uciążliwości dla kierowców. W trakcie tych robót ruch sterowany będzie ręcznie. i będzie odbywał się wahadłowo. Również wprowadzimy w miejsca, gdzie prowadzone będą roboty, zakaz wyprzedzania.
1: Zapowiada Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Analogiczne prace będą prowadzone na Krajowej 74 od skrzyżowania z 12 w Sulejowie do ulicy Sosnowej, czyli na niespełna kilometrowym odcinku.
6: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
1: Dosłownie przed chwilą zakończył się mecz 1/8 finału. Po dwóch golach Erlinga Haalanda Norwegia melduje się w ćwierćfinale, a Brazylia pod wodzą Carlo Ancelottiego żegna się z turniejem. Końcowy wynik tego spotkania to 2-1 dla Norwegii. Rzut karny w doliczonym czasie wykorzystał jeszcze Neymar, a napastnik Manchesteru City, czyli Erling Haaland, strzelał w 79 i 90 minucie. Kolejnym rywalem Wikingów będzie wygrany pary Meksyk-Anglia. To spotkanie jeszcze dziś w nocy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Czas zaprosić Was na randkę z gwiazdą. I dziś w tej roli Remigiusz Mróz. Najpopularniejszy.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF Bisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Przefakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Siły powietrzne Ukrainy ostrzegają mieszkańców: udajcie się do schronów. Rosja wystrzeliła pociski Kalibr i drony. Tauron po masowym śnięciu ryb powołał Radę Społeczną do spraw sytuacji na rzece Bóbr i jeziorze Pilchowickim. Były już kapibary, gęsi i labubu. Hitem tego lata są gniotki w kształcie masła. Rosja rozpoczęła kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Jak donosi portal Ukraińska Prawda, powołując się na siły powietrzne Ukrainy, Rosjanie wystrzelili pociski manewrujące Kalibr z Morza Czarnego, a w powietrze poderwano również bombowce strategiczne. Ukraińskie wojsko przekazało, że pociski Kalibr zmierzają w kierunku obwodu mikołajewskiego. Równocześnie Rosja prowadzi ataki z użyciem dronów nadlatujących zarówno z terytorium Federacji Rosyjskiej, jak i z nad Morza Czarnego. W przypadku alarmu przeciwlotniczego udajcie się do schronu, zaapelowały siły powietrzne Ukrainy. Wcześniej Wołodymyr Zełenski informował, że ukraiński wywiad posiada dane wskazujące na przygotowanie Rosji do kolejnego zmasowanego uderzenia. 3342 ofiary to najnowszy bilans dwóch czerwcowych trzęsień ziemi w Wenezueli, który opublikowało tamtejsze Ministerstwo Informacji. Rannych zostało 16 470 osób, a ponad 17 000 mieszkańców straciło dach nad głową. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez, cytowana przez agencję Reutera, zapewniła, że władze natychmiast skierowały do akcji służby i wojsko oraz utworzyły nową jednostkę do reagowania na katastrofy. Jednocześnie w kraju narasta krytyka działań władz. Pojawiają się zarzuty o opóźnianie akcji ratunkowej, blokowanie pomocy i nadużycia ze strony części funkcjonariuszy. Przypomnijmy, trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę 24 czerwca. Według ONZ za zaginione wciąż uznaje się ponad 50 tysięcy osób.
2: Aktualny obraz faktów.
1: Po masowym śnięciu ryb w Bobrze Tauron zapowiedział powołanie Rady Społecznej, która zajmie się oceną skutków sytuacji na rzece i jeziorze Pilchowickim. Pierwsze posiedzenie nowego organu zaplanowano na 9 dzień lipca. Tymczasem prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie możliwego przestępstwa przeciw środowisku. Dotychczas odłowiono i zutylizowano około 15 ton martwych ryb. Wstępne wyniki badań nie wykazały obecności toksycznych substancji. Według Ministerstwa Klimatu przyczyną śnięcia ryb było najprawdopodobniej wzruszenie osadów dennych i gwałtowny spadek poziomu tlenu w wodzie. Hala targowa we Wrocławiu przejdzie metamorfozę, ale zachowa swój tradycyjny handlowy charakter. Taką decyzję ogłosiło miasto. Od ponad 70 lat mieszkańcy kupują tam świeże warzywa, mięso czy kwiaty. To nie będzie kolejny modny dziś food hall, jak obawiali się kupcy.
3: Zgadza się, stragany zostają. Jak pokazały badania, mieszkańcy nie wyobrażają sobie, by stracić to unikatowe miejsce w centrum miasta, z czego bardzo cieszą się kupcy.
4: Poza Wrocławiu dużo ludzi przyjeżdża i kupuje. To jest jedyny takie miejsce. Nie znam takiego drugiego miejsca.
3: Wymarła dziś niemal antresola dostanie drugie życie. W pustych punktach pojawią się rzemieślnicy, artyści, ale także restauratorzy, zapowiada wiceprezydent Jakub Mazur.
5: Chcielibyśmy, żeby szefowie, również ci gwiazdkowi, mogli zrobić tutaj swoje show po to, aby przyciągać, pokazywać atrakcyjność tej architektury, ale również autentyczności Wrocławia. Poprzez te targowiska, poprzez ten miks od wieńców po piękne kotlety schabowe.
3: Nowa odsłona hali targowej ma być gotowa za rok.
1: Te fakty zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Hit tegorocznego lata został wybrany. W tym roku ogromną popularnością w nadmorskich kurortach cieszą się gniotki w kształcie masła i azjatyckie gumowe pierożki. Okazuje się, że kupują je i mali, i duzi turyści, co sprawdzała w Międzyzdrojach nasza reporterka.
6: Nie mamy masła.
7: Nie macie jeszcze?
6: Marysia też nie ma masła.
7: Chcecie?
6: Tak.
7: Czyli są plany kupienia?
6: Tak.
7: Jakiegoś konkretnego?
6: Dużego.
7: Dużego, tak. Okay. Największy taki, jaki będzie możliwy.
6: Weźmiemy jedno i sprawdzimy, czy się sprawdza i będziemy myśleć dalej.
7: A do czego to służy?
6: Do miziania. Do gniecenia. Dokładnie.
7: Czyli taka antystresowa po prostu zabawka.
6: Tak.
7: A jeszcze takie są te pierożki azjatyckie, widziałam. Mamy. A jaki masz kolor?
8: Różowy, brokatowy i normalny różowy.
1: O gniotki antystresowe pytała Anna Pałamar.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Spacer po lesie to wielka przyjemność. Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jakich? Oto nasz reporter pytał Annę Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
9: Często możemy złapać kleszcza, ale nie tylko w lesie. Oczywiście, jeśli chodzimy po jakiejś gęstwinie, po wysokich trawach w lesie, prawdopodobieństwo przyniesienia kleszcza z lasu do domu jest wysokie, ale to również się może zdarzyć na skwerze w mieście, gdzieś na jakichś terenach zielonych. Dlatego ubierzmy się odpowiednio, nie dopuszczając do tego, że ten kleszcz wgryzie nam się w ciało, a jeżeli wracamy do domu, to zwykła taka rolka do ubrań. Możemy obczyścić swoje ubranie, sprawdzić taką rolką do ubrań i taki kleszcz, jeśli jeszcze nie jest wgryziony w ciało, możemy go usunąć z ubrania. Wytrzepmy też ubranie przed wejściem do domu lub na przykład w łazience i obejrzyjmy ciało tak, żeby nie dopuścić do długotrwałego przebywania tego kleszcza na ciele, na skórze, ponieważ im dłużej taki kleszcz jest wgryziony w skórę, tym większe niebezpieczeństwo, na przykład boreliozy.
10: Dlaczego z psem trzeba być na smyczy? No przecież to tak fajnie, on sobie pobiega po lesie, cóż złego może się stać?
9: Nawet jeśli uważamy, że nasz pies jest bardzo spokojny, że to typowy kanapowiec, rzadko przejawia jakąś nadmierną energię, to pamiętajmy, że jest to zwierzę i może się odezwać instynkt. Instynkt łowcy, który na przykład widząc chociażby sarnę, czy jakieś inne dzikie zwierzę, nagle zacznie gonić za tą sarną.
10: Coś ucieka, trzeba to gonić.
9: No właśnie.
10: I co się wtedy stanie?
9: Może dojść na przykład do pogryzienia przez naszego psa takiej sarny. Może być tak, że długo goniąc to zwierzę, będzie ono zamęczone. Ale może być też tak, że ten pies bez smyczy biegający po lesie wypadnie na szosę, która przebiega niedaleko lasu i po prostu wpadnie pod samochód. Więc i dla bezpieczeństwa dzikich zwierząt, i dla bezpieczeństwa psów, idźmy do lasu z psem na smyczy.
10: Jeżeli zgubię się w lesie, panikować?
9: No pierwszą reakcją może być oczywiście panika, ale spróbujmy zachować spokój. Często właśnie tylko spokój może nas uratować. Możemy przyjrzeć się liniom energetycznym i iść wzdłuż nich. Możemy odnaleźć jakąś ścieżkę i iść wzdłuż niej, oczywiście w jednym kierunku, cierpliwie, bo wcześniej czy później ta ścieżka wyprowadzi nas z lasu. Może do zabudowań. Możemy też stanąć i posłuchać sobie, czy w oddali nie słychać jakiegoś ruchu kołowego.
10: Odwróćmy się tyłem do tego parkingu. Udawajmy, że nie ma tego parkingu z tyłu. I teraz jesteśmy w lesie. I jak się tu odnaleźć?
9: Na przykład mamy tutaj taką przed nami ścieżkę, taki leśny.
10: I możemy sobie tą ścieżką pójść, tak? Jeżeli będziemy iść ścieżką, co nam to da?
9: Albo po pierwsze dojdziemy gdzieś do krańca lasu, albo dojdziemy do podziału oddziałów leśnych.
10: Cóż to jest podział oddziałów?
9: Do granicy oddziałów, na którym będzie słupek oddziałowy.
10: Takie betonowe małe słupki, które są jakby na rogu ścieżek.
9: No właśnie, ten betonowy słupek to jest trochę jak tabliczka z adresem na bloku, czyli taki leśny adres. Patrząc na te numery, każdy oddział ma swój numer, patrząc na numery napisane, narysowane na takim słupku oddziałowym, pozwolą nam zlokalizować, oczywiście my się nie musimy na tym znać, chyba że mamy odpowiednie aplikacje w telefonie, ale jeśli nawet się nie znamy, no gdzie jesteśmy, widzimy ten adres, ale nie wiemy nadal, gdzie jesteśmy, możemy zadzwonić do służb ratunkowych, czyli na numer 112, albo najlepiej do wpisanego w telefonie numeru do leśniczego lub do nadleśnictwa ogólnie, podając taki numer ze słupka oddziałowego, każdy leśnik będzie doskonale wiedział, gdzie jesteśmy i przyjdzie nam z pomocą.
10: A jeżeli idę jakąś boczną, cienką ścieżką, tutaj nie widać żadnego słupka, jak sobie radzimy?
9: No w lasach państwowych wcześniej czy później, idąc taką ścieżką, dojdziemy do takiego
10: czyli
9: słupka.
10: Iść w jednym kierunku.
9: Tak, nie panikujmy, no właśnie.
10: Nie zawracać, nie kluczyć.
9: Nie kluczmy. Tak, idźmy prosto tą ścieżką. Wcześniej czy później albo dojdziemy do skraju lasu, albo do takiego słupka oddziałowego, no mówimy oczywiście o lasach państwowych, albo też czasem nie musimy znaleźć słupka. Idąc taką ścieżką, może natkniemy się na stos drewna, a na tym stosie drewna są takie tabliczki, czyli jeżeli mamy taką tabliczkę...
10: Mały kawałek plastiku przytwierdzony do drewna.
9: Tak, i ta tabliczka zawiera również informacje, w jakim leśnictwie się znajdujemy, więc też
10: tam jest tylko jakiś numer.
9: Tak. tak, to jest dla nas, dla osoby postronnej, to jest jakiś nic nie mówiący numer.
10: Czyli ale... jeżeli się zgubię w lesie i widzę stos drewna, podejść do tego stosu, znaleźć plastikową tabliczkę, zadzwonić na numer 112, powiedzieć: zgubiłem się w lesie, ale stoję przy stosie drewna i tu jest numer 74 i tak dalej. I operator 112 będzie wiedział, co z tą wiedzą zrobić?
9: Myślę, że tak, że skontaktuje się z nadleśnictwem, na terenie którego będziemy, i leśnik już pomoże tym służbom ratunkowym nas odnaleźć. Także pan redaktor namalował jakby w wyobraźni to, co powinniśmy zrobić, i to jest taki najlepszy, spokojny sposób na to, żeby odnaleźć powrotną drogę do lasu, być może z pomocą tych właśnie służb ratunkowych lub leśników, ale po to też leśnicy są, między innymi i strażnicy leśni, aby służyć pomocą.
10: A tutaj słychać gdzieś w tle, nie wiem, czy mikrofon to zbiera, słychać piłę, tam jest jakaś wycinka, też możemy próbować iść na słuch?
9: Jak najbardziej, czyli i odgłosy tego ruchu kołowego mogą świadczyć o tym, że niedaleko jest szosa, a więc też jakiś ratunek, ale również piły. No, są ludzie, którzy prawdopodobnie wiedzą, gdzie się znajdują i pomogą nam wyjść z tego lasu.
10: Często się zdarzają takie zaginięcia?
9: Na szczęście nie, ale nawet jeśli ktoś uważa, że bardzo dobrze zna dany las i wybierze się na grzyby, powinien po pierwsze poinformować bliskich przed wyjściem do lasu, gdzie idzie. Też nie wychodźmy za późno, żeby zmierzch nas nie zastał, i nawet czasami, jeśli bardzo dobrze znamy dany kompleks leśny, może się zdarzyć, że zagubimy tę drogę. Gdzieś zapatrzymy się, czy za jagodami, czy za grzybami. Dlatego warto mieć naładowany telefon przy sobie, nawet powerbanka, wodę, jakiś prowiant, żeby w razie czego po prostu wyjść w lepszej kondycji z tego lasu.
10: Już są jagody?
9: Są jagody już. Grzyby nawet już są. Już widzieliśmy prawdziwki, także można...
10: Już prawdziwki?
9: Tak, mimo tego, że jest sucho w lesie, ale kilka tygodni temu trochę padało, w związku z tym grzyby już są.
10: Prawdziwki, co jeszcze?
9: No ja widziałam tylko prawdziwki, ale może tutaj słuchacze już widzieli na przykład pieprznika jadalnego, czyli tak zwaną kurkę.
10: A kurka lubi piasek.
9: No tak, są siedliska ulubione przez dane grzyby.
10: Kurki nie szukamy w cieniu.
9: Tak, raczej słonecznie, gdzie jest odsłonięty teren, wśród muchu często się żółci ta kurka, także możemy czerpać z bogactwa lasów na różne sposoby.
10: No już żółciaki widziałem gdzieniegdzie.
9: Całkiem możliwe.
1: Usłyszał od Dominik Smaga, od Anny Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 5.

0: Polska Polityka w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Rakiety uderzyły w Kijów, drony zaatakowały Odessę. W związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy w powietrzu są polskie myśliwce. W tych faktach także spór o zamknięcie broku przy ulicy Hirschfelda w Warszawie. O szczegółach powie nasz stołeczny reporter. Jest druga. Rosja prowadzi kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Rakiety balistyczne uderzyły w Kijów, a drony zaatakowały Odessę. W Kijowie według ukraińskich władz częściowo zniszczony został budynek mieszkalny w rejonie podolskim. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował także o pożarach w budynku niemieszkalnym i magazynie w rejonie Hołosiiwskim oraz o spadających odłamkach. Równocześnie rosyjskie drony zaatakowały Odessę. Tam uszkodzone zostały domy prywatne i budynki mieszkalne, a w jednej z dzielnic płonęły garaże. Ranny został 23-letni mężczyzna. Ukraińskie służby apelowały do mieszkańców o pozostanie w schronach, a na miejscach ataków wciąż pracują służby ratunkowe. W związku z tymi atakami dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania mają charakter prewencyjny. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Czytamy w komunikacie na portalu X.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Nie zgadzamy się z decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, mówią władze spółdzielni mieszkaniowej Imielin w Warszawie. Ze względu na zły stan techniczny nadzór nakazał natychmiastowe zamknięcie jednego z bloków przy ulicy Hirschfelda i wykwaterowanie 44 mieszkańców. Jak tłumaczy to spółdzielnia? O tym reporter RMF FM Michał Krasoń.